być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem, jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: po raz pierwszy dzisiejszego dnia. Witajcie z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś na termometrach w Szczecinie w tym najcieplejszym momencie zobaczymy nawet 31 stopni Celsjusza. Dużo promieni słonecznych. Późnym wieczorem pojawią się chmury, z których spodziewamy się opadów deszczu. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Na ulicach Szczecina też jest spokojnie. Płynnie przyjeżdżamy z punktu A do punktu B. Jednak warto uważać na trasie zamkowej. Noga z gazu też na Ku Słońcu i na Okulickiego.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Na początek Ukraina. Jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych. To w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów. Uszkodzonych zostało wiele budynków w kilku dzielnicach. Pod gruzami mogą znajdować się jeszcze osoby. Trwa akcja ratunkowa. Ułaskawienie starucha powodem kolejnego konfliktu na linii Pałac Prezydencki - rząd. Chodzi o nieformalnego lidera kibiców warszawskiej Legii Piotra Staruchowicza, skazanego za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie. Wcześniej odpowiadał on m.in. za pobicie kibica Polonii czy spoliczkowanie jednego z piłkarzy Legii. A więcej w relacji Michała Rafy.
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że zdaniem Karola Nawrockiego staruch został niesprawiedliwie osądzony i objęty zakazem stadionowym, a poza tym stwierdził, że prezydent nie musi tłumaczyć się ze swoich decyzji o przyznaniu aktu łaski.
3: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
2: Komentując decyzję prezydenta, szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na platformie X, że ułaskawienie kogoś takiego jak staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent, a wiceszef MON Cezary Tomczyk dodał, że to jak napluć w twarz policjantom.
1: Decyzję Karola Nawrockiego skomentował na X-ie premier. Donald Tusk napisał: niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte. Owocowy sezon z mniejszymi plonami. Według danych GUS-u łączne zbiory owoców w tym roku będą o prawie 19% niższe niż przed rokiem. To skutek wiosennych przymrozków, słabych opadów i czerwcowych fal upału. A co na to klienci?
4: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższy.
5: Nie wiem, owoce, warzywa, nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na pewno na ceny rynkowe. To jest jeszcze kwestia importu, eksportu.
1: W tym roku problem słabych zbiorów dotyczy też warzyw i zbóż.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
7: SK2 Sport.
1: Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-3 w drugiej rundzie turnieju w Toronto. Polka zmierzy się teraz ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Z kolei Magdalinety w trzech setach pokonała Karol Czao. Z wygraną też Hubert Hurkacz. Polak awansował do drugiej rundy turnieju w Montrealu. Pokonał Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
8: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze. Też nowa nawierzchnia.
1: Dla Polaka był to pierwszy mecz od 5 lipca, gdy z powodu kontuzji skreczował w 1/8 finału Wimbledon.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością natury.

Zawsze trzeba mieć jakiś plan B, trzeba być przygotowanym na każdą okoliczność, szczególnie w wakacje. I my, rodzice, doskonale z tego sobie sprawę zdajemy. Jeśli ktoś z nas, w sumie niezależnie czy ktoś z nas jest przed wyjazdem, czy już po wyjeździe, najprawdopodobniej wielu z rodziców ma już serdecznie dość i chciałoby, żeby ich dzieci wróciły do przedszkola, do szkoły. W taki upał, co tu dzieciakom wymyślić? No trzeba siedzieć w domu, nie można na taki upał za bardzo nigdzie wychodzić, żeby tutaj dziecko się nie przegrzało. I mam pytanie do doświadczonych rodziców. Dajcie znać, czym na długo zająć dzieci w domu. Bajki okej, włączysz na chwilę, ale za długo też nie można, nie? No a później co? No już wszystko kombinujesz, robisz co możesz, stajesz na głowie. No i ci siwieją włosy. Coś w tym jest. Jak dziecko zająć w domu na dłużej, żeby się pobawiło i dało rodzicom święty spokój? Mój ojciec na przykład zawsze mówił, że jak mi się nudzi, to żebym się rozebrał i pilnował ciuchu. A wasi może też coś mówili, może wy macie jakieś sprawdzone metody. Jak zająć dziecko na dłużej w domu, żeby się bawiło? Dajcie znać. 726-826-826 i głosóweczki na Messengerze też przyjmuję.

0: ale klimat.
1: To oczywiście Oskar Cyms i Wiktoria Kida, ale ładna z nich para. Oczywiście na słuch i na wzrok także, ktoś wie jak wyglądają. 17 minut po 6, co dzieciom wymyślić, żeby się w domu nie nudziły, żeby zająć ich na chwilę. No to trzeba najpierw gdzieś chyba wcześniej z nimi wyjść jeszcze i kiedy można było. Tak to wynika z tego, co Mariusz nagrał się na naszego radiowego messengera. Mariuszu, słuchamy, cześć, dzień dobry, słuchamy.
2: Cześć Dawid, słuchaj, mój syn ostatnio przed wyjazdem do Krościenka nad Dunajcem bardzo się wkręcił w malowanie tych kamyczków różnych, które tam się chowa, żeby ktoś tam sobie później znalazł i tam dodał na stronie internetowej czy tam na Facebooku, że znalazł taki kamyczek. I powiem ci, że długo mu to fajnie zeszło i był bardzo zadowolony i spędził fajnie czas. Także pomalował kilka kamyczków podczas wejścia na Sokolicę. W drodze na Sokolicę schował 4 kamyczki. Jak już wracaliśmy, to jednego nie było. Bardzo mu się to spodobało. I podczas jeszcze pobytu w Krościenku znalazł sobie kilka w Dunajcu i przywiózł do domu i mówił, że dalej będzie malował. Także okay, naprawdę bardzo chyba fajny sposób. Można zachęcić dzieci. Pozdrawiam. Hej.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki Mariusz za twój głos. Czyli warto wcześniej, kiedy pogoda pozwalała na to, było spacerować z naszymi dziećmi, żeby tych kamyczków nazbierały. Teraz by był cały dom kamyczków, okej, wszędzie by się walały, ale rodzice by mieli dzieci z głowy, farbki jakieś, kredeczki czy pipsiaki i malujemy sobie kamyczkami. To jest jakiś patent. Mamy to. Odhaczone. Zapisane. Kto z was jeszcze ma pomysł, czym dłużej zająć dzieci w domu? Dajcie znać. 726-826-826 lub na Messengerze, tak jak to zrobił Mariusz, do którego wysłam kubeczek. Pozdrawiamy, Mariuszu. Eska.

0: 26 minut po 6 Urszula w Radiu SK2. Mariusz jeszcze raz napisał, że zapomniał pozdrowić wszystkich słuchaczy, więc pozdrawiamy od Mariusza wszystkich słuchaczy Radia SK2. Teraz pierwsza strona Super Ekspresu, bo dzisiaj w ogóle wszędzie głośno i wyraźnie o tym, wielkimi literami, prezydent ułaskawił kibola. Akt łaski od prezydenta. No ma takie prawo, może ułaskawiać jakby kogo chce i nie musi się nikomu tłumaczyć. Ciekawy jestem tylko, ilu elektryków zostało ułaskawionych za kadencji Lecha Wałęsy.
1: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: promocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.
13: Krygiera metalowa, granitowa w tej części Szczecina. Warto już uważać, trwają dojazdy do pracy z domów. Zwalniamy też na Gdańskiej w obu kierunkach. Nieco dłużej postoicie w Alei Wyzwolenia na Krasińskiego i na Niemierzyńskiej. Poranek w Szczecinie dosyć ciepły. Na termometrach 23 stopnie Celsjusza. Dziś też dużo promieni słonecznych, więc przed wyjściem z domu pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych i o butelce zimnej wody. Ciśnienie cały czas na stabilnym średnim poziomie.
14: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Małopolski, gdzie pies pogryzł 3-letnie dziecko. To w Maszkienicach koło Brzeska. Dziecko z urazem twarzy trafiło do szpitala, a sprawą zajęła się już policja. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Niemal prawie w całej Polsce obowiązują alerty przed upałami. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz części wielkopolskiego alert przed burzami, silnym wiatrem, opadami deszczu oraz gradu. We włoskiej Toskanii zatrzęsła się ziemia. Epicentrum znajdowało się w rejonie miasta Lucca na głębokości 8 km. W Pizie z niektórych biur i domów ludzie wybiegli na ulicę. Nikomu nic się nie stało, nie było też zniszczeń.

0: 26.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Piękny duet. Będzie w Sopocie na festiwalu. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Teraz już grupa Kombi. 22 minuty zostały nam do 7. Czym zająć dzieci w te upały? Wczoraj było gorąco. Dzisiaj ma być jeszcze goręcej. No i trzeba coś dzieciakom wymyślić. Da się? Okazuje, że się da. Asia, śmiga.
1: Moją córeczkę łatwo jest zająć ciastoliną domową. Ona bardzo to uwielbia. Przelewa wodę, robi różne z płynem proszek do prania i tak miesza i przekłada z miseczki do miseczki, także może siedzieć godzinami i to jej bardzo służy. Pozdrawiam, hej.
0: Pozdrawiamy, coś tam było o proszku do prania. To się nazywa też trenowanie dzieci, żeby później same pranie robiły. To ma to sens.

11 minut zostało nam do 7. Wakacyjne ciekawostki. Jak jedziecie za granicę, to uważajcie na gesty. Kciuk w górę, wyciągnięty, czyli że okej. W takich krajach jak Iran czy Irak jest odpowiednikiem środkowego palca, czytam. Okrąg utworzony z kciuka i palca wskazującego, czyli że okej, tak samo pokazujemy. W Brazylii, w Turcji jest obraźliwy, to podtekst seksualny, homofobiczny, a we Francji i Belgii oznacza zero. Wiktorię, jak pokazujemy, to nigdy wewnętrzną stroną dłoni, bo w Wielkiej Brytanii i Australii to też bardzo brzydko. Zgięty palec, jak na kogoś wołamy, na przykład na Filipinach, to nawet grozi grzywną, a otwarta w dłoń Grecji lepiej nie pokazywać. Dlatego Polska jest najfajniejsza, w Polsce wszystkie gesty działają. Można pojechać do luksusowych hoteli, szczegóły na sk2.pl.

0: właśnie babcie krzyczałyby na dziewczyny, jak podlewają w taki upał ogródki. Bój się Boga, dziewczyno, przecież to wszystko uschnie zaraz. Wyparuje. To nie jest czas na podlewanie ogródków wodą z sieci. O tym też za chwilę w newsach o 7:00. Bądźcie z nami.
1: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Żagle 2026 w Szczecinie. Od 14 do 16 sierpnia Wały Chrobrego i Łasztownia staną się sercem wielkiego żeglarskiego święta. Przed nami 3 dni atrakcji, ponad 30 jednostek z Polski i Europy, otwarte pokłady, rejsy, atrakcje dla dzieci, jarmark pod żaglami i pokaz dronów. A wieczorem koncerty. 14 i 15 sierpnia wystąpią gwiazdy SK Music Tour. Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Jan Gleosia. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Nieco większy ruch na ulicach Szczecina. To oznacza, że kierowcy muszą uważać już na Mieszka I w kierunku Alei Piastów. Zwalniamy na Ku Słońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Dłużej postoicie na Bałuki i na Matejki. Uważamy też na Wilczej, na Przyjaciół Żołnierza i na Bandurskiego. Witajcie po raz kolejny. Z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś będzie naprawdę gorąco, na termometrach nawet 32 stopnie Celsjusza w cieniu. Warto o tym pamiętać. Późnym wieczorem może popadać w Szczecinie, a nawet mogą być burze.
9: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczne doniesienia z Ukrainy. 15 osób nie żyje, ponad 50 rannych w wyniku rosyjskiego zmasowanego ostrzału obwodu kijowskiego. Tej nocy ostrzelany został też obwód charkowski. Kilkanaście tysięcy mieszkańców pozostało bez prądu. W Zaporożu zaatakowany został szpital dziecięcy. Byliśmy w małej sali operacyjnej. Przyjęliśmy dziecko z oddziału. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Był moment strachu, ale zadziałaliśmy bardzo sprawnie i wspólnie opanowaliśmy sytuację. W zaatakowanych miejscach wciąż trwa akcja ratunkowa. Jest 3-miesięczny areszt dla 18-letniego Ukraińca. To nożownik, który we Wrocławiu w sobotni wieczór ranił 30-letnią Polkę, mówi Mateusz Kuciński z prokuratury Wrocław Fabryczna.
10: Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu usiłowania zabójstwa. Także zachodzą szczególne przesłanki zastosowania tego najdalej idącego środka zapobiegawczego.
9: Obrona już zapowiedziała zaskarżenie tej decyzji, a pokrzywdzona kobieta została w poniedziałek wypisana ze szpitala. To nie jest czas na podlewanie ogródków wodą z sieci, przekonuje prezes Wód Polskich. W ciągu najbliższych tygodni poziom wody w rzekach może spaść do alarmująco niskich poziomów. Dlatego trzeba już działać, mówi Mateusz Balcerowicz w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem.
11: To jest ograniczone korzystanie z rzek, choćby w zakresie poboru wody na potrzeby samorządów. Samorządy same to ustalają, takie sytuacje mogą wystąpić. Nie chodzi to o zaopatrzenie ludności w wodę, chodzi bardziej o wykorzystanie wody na jakieś inne cele gospodarcze lub na przykład do podlewania trawników. To nie jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
9: Więcej o tym znajdziecie na sk.pl.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
13: SK2 Sport.
9: Jonathan Milan odniósł drugie etapowe zwycięstwo w 83. Tour de Pologne. Włoch, wygrywając wczoraj w Szczecinie, umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Dziś przed kolarzami trasa licząca ponad 190 km z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Rosyjscy siatkarze nie zagrają na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Polsce. Ich Federacja Piłki Siatkowej jako powód wskazuje brak gwarancji bezpieczeństwa dla swoich zawodników. Rosjanie mają za to zagrać w kolejnej edycji Ligi Narodów. Wcześniej zgodziła się na to Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
0: Prawie 3 minuty po 7:00, Dawid Wajda, cześć ponownie. Środa, 5 sierpnia, Kasjan Oswald obchodzą swoje imieniny i dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Bielizny. W taki upał to powinien być dzień samej bielizny. Albo chociaż dzień bez bielizny, a niech się wietrzy.

0: mamy w sobie dobro, dobro o tej porze, dobro i uśmiech, żeby na środę przelać wam to, co wam jest potrzebne. Oczywiście tak metafizycznie rzecz ujmując, bo nie pożyczę, jakby ktoś pytał. Nie mam. 10 po 7, grupa Baim za nami, za chwilę mrozu. Gorąc, gorąc i jeszcze raz gorąc. Dzisiaj ten temat chyba opanuje cały dzień. No co zrobić? 40 stopni nawet w tym kraju w cieniu dzisiaj. Wyjść się z domu praktycznie nie da. No i szukamy pomysłów na to, czym zająć dzieci. Bo może nikt w ogóle, ktoś z was nie jedzie w ogóle na wakacje, albo jest po wyjeździe, przed wyjazdem. Dzieci w domu, zawracają głowę. Jak zająć te dzieci? Czy ktoś ma jakieś sprawdzone patenty? Okazuje się, że jeszcze spływają na 726-826-826. Słuchamy.
1: U mnie się elegancko sprawdzają prace plastyczne i takie manualne. Na przykład tworzenie koszulek, malowanie koszulek. Mhm. Koszulki gładkie, kolorowe i malowanie na tym.
0: To była Agatka, pozdrawiamy. No u mnie malowanie koszulek to jest przy każdym obiedzie. SK2. Chyba, że żona zdąży wcześniej zareagować. Ściągaj to! Nie będziesz w tym jadł! Nie będziesz w tym jadł! Ciekawe, czy podobnie jest u was. Mrozu już teraz za chwilę ich troje.

cypum, cypukawcy, tak sobie robię, jak gdzieś takie, takie są fajne bębny gdzieś. Taki pseudo beatbox. Ubogi beatbox, to mój beatbox, no ale nie będę się za bardzo tutaj beatboxował na antenie. Będę mówił i mówię wciąż. 18 minut po 7. Dawid Wajda, cześć ponownie. Czytam o różnych sytuacjach z kraju, na przykład o tym, że można zostać ukaranym grzywną za to, że się wzięło radę od AI-a. Kierowca tak został w Zabrzu ukarany. Było tak, że najpierw zatrzymała go policja, chciała mu dać mandat, niewielki, 100 zł za przekroczenie prędkości o 14 km na godzinę. No ale kierowca się poradził AI-a: ej, AI-u, brać ten mandat czy nie? No i AI mu powiedział: nie bierz. Stary, mówię ci, nie bierz, idź do sądu, wygrasz. No i poszedł do sądu i nie wygrał. Sąd jeszcze dodatkowo nałożył grzywnę w wysokości 800 zł, czyli 8 razy więcej niż mandat by wyniósł, jakby przyjął ten mandat kierowca. No i pytanie teraz, komu przypisać tę grzywnę? Sztucznej inteligencji czy prawdziwej głupocie?

0: Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, prawie do nieba. 24 minuty po siódmej, zbliżamy się do newsów, do skrótu newsów w Radiu SK2, więc też to, co ważne, już za chwilę. A ja przypominam, że po 7.30 będzie nasz cykl GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie. Jeśli ktoś z was gdzieś już się wybrał i chciałby się pochwalić, albo będzie się wybierał, albo po prostu w tym momencie jedzie gdzieś i jest to związane z pracą, z wakacjami, z obowiązkami, pochwalcie się, gdzie pojechaliście sobie, czyli radiowe GPS. Już po 7.30 można wysłać głosówki na Messengerze i zachęcam też do kontaktu pod numerem telefonu 726-826-826.
1: SK2. SK2.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody. Na lody. Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
6: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
13: Nie. A co się dzieje?
14: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
15: To jedziemy do Bobolandu.
14: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland. Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
16: I po reklamie.
17: Dygiera metalowa, granitowa. W tej części Szczecina kierowcy postoicie nieco dłużej. Zwalniamy też na Struga i na Wiosennej. Bliżej centrum uważajcie na Gdańskiej, w rejonie Nabrzeża Wieleckiego oraz na Matejki. U Noga z Gazu też na Okulickiego i na Weleckiej. Termometry w Szczecinie pokazują już teraz 23 stopnie Celsjusza. Dziś dużo promieni słonecznych, więc przed wyjściem z domu pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych i nakryciu na głowę. Późnym wieczorem może w Szczecinie popadać.
18: 7.30, news SK2, Anna Łobocka. 16 dzieci trafiło w nocy do szpitali na Zamojszczyźnie. Ewakuowano uczestników obozu piłkarskiego w kolonii Łaszczówce. Powodem najprawdopodobniej zatrucie pokarmowe.
19: Tomaszowska policja poinformowała o ewakuacji dzieci około północy. 16 osób wymagało hospitalizacji. W stanie stabilnym zostali przewiezieni do szpitali m.in. w Zamościu czy Biłgoraju. Pozostałych poddano obserwacji na miejscu. Służby podają, że prawdopodobną przyczyną złego samopoczucia uczestników obozu sportowego było zatrucie pokarmowe.
18: O czym informowała Monika Kowalewicz. Za około godziny na Księżycu rozbije się człon rakiety Falcon 9. Ma on prawie 14 metrów długości i 4 średnicy. To pozostałość rakiety, która we wrześniu ubiegłego roku wyniosła dwa lądowniki księżycowe. A więcej o tym powiemy w newsach o 8.00.

0: na dach to też jest jakaś wycieczka. Może niedaleka, ale no jest. Jest wycieczka, gdzie pojechaliście sobie. To nasz cykl GPS. I jakby to powiedzieć?
1: No to jedziemy.
0: Jedziemy, zapinamy pasy i pytam się was, gdzie pojechaliście sobie. Pamiętajcie, nasz numer telefonu można w tym momencie do radia się dodzwonić. 726-826-826. Zachęcałem też wcześniej was, żeby zostawiać głosówki. Z tych głosówek także będziemy korzystać. I może, albo dobra, na razie nie głosóweczka, tylko na start jeszcze SMS jeden, który przyszedł od Agnieszki. Hejo, ja już po wakacjach, była Sardynia oraz Norwegia, oczywiście motocyklem. Pozdrawiam radio. Aga, pięknie pozdrawiamy i już mamy pierwszy też telefon na żywo. Halo, dzień dobry, tu GPS.
2: Dzień dobry, właśnie jadę sobie do pracy.
0: Do pracy, okej, okay, po prostu. I zestaw głośno mówiący jest, wszystko gra, bo słyszymy te szumy, więc uważności, przyczepności i serdeczności. Rzecz jasna, wszystkiego dobrego. Głosóweczka od Tomka. Oj, to już będzie, Tomek to będzie nasz stały bywalec, chyba GPS. Ja nawet bez odsłuchiwania tej głosówki chyba wiem, że chodzi o Las Palmas. Ciekawe, czy Tomek jest dalej w Las Palmas. Tomek, słuchamy.
3: Serwus, połowa tygodnia. Moja rodzina podróżuje po Polsce, odwiedza sobie znajomych i rodzinkę. No a ja tak jak byłem, tak i jestem cały czas. Pozdrowienia z Las Palmas, Tomek, hej.
0: Jednak trafiłem, Tomek, dzięki bardzo. Mamy też telefon. Halo, dzień dobry, tu GPS, słuchamy.
4: Halo, dzień dobry. Moje kobiety jechały z Opola do Poznania dzisiaj na babski wypad.
0: O, z Opola do Poznania.
4: Tak.
0: Kawałek drogi, pięknie, dziękujemy. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tu GPS.
5: No cześć, ja akurat sobie pojechałem z jednej części magazynu na drugą część magazynu. No i jest fajnie, okay, pozdrawiam wszystkich, cześć.
0: Pozdrawiam, a to ty wczoraj dzwoniłeś, że z górnej do dolnej miejscowości przejechałeś?
5: Nie, dzisiaj nie. Wczoraj też nie.
0: To nie ty. Dobra, po prostu na magazynie sobie jeździsz. Dobra,
5: oczywiście. To pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy, cześć. No to gdzie jeszcze jedziecie? Dajecie znać, słuchamy.
6: Cześć, tu Marta. Ja w tej chwili jadę na siłownię. Czuję się świetnie. Trzymajcie się.
0: Pa, pa. Proszę bardzo, w zdrowym ciele, zdrowy duch, jak to mówią. Jeszcze jeden telefon. Halo.
7: W zdrowym ciele, zdrowy.
0: Ale proszę ściszyć radio. No.
7: Cześć, Anioleska.
0: No cześć,
7: a ja
0: cześć.
7: Sobie tak jeżdżę do Wrocławia i z Wrocławia, od 5:30.
0: Od 5:30.
7: Ciężarowym samochodem.
0: No nie, to zaraz będzie przerwa na tachografie.
7: Będzie jeszcze dwa kursiki, będzie przerwa na tachografie, dokładnie.
0: Dobra, to ja zarządzam teraz przerwę na kawę, GPS na dzisiaj stop, jeszcze jutro do GPS-a wrócimy. Bądźcie wtedy przy telefonach i dajcie znać, gdzie zmierzamy.

Mam nadzieję, że wasze głośniki w samochodach przetestowane pod kątem basu. Ten utwór do tego się bardzo nadawał. Wet Fingers w Radiu SK2 u nas 100% polskiej muzy. Witamy wszystkich, którzy być może w tym momencie dopiero po raz pierwszy włączyli nasze radio. 11 minut zostało nam do 8. Dzisiaj brytyjski dziennik Daily Mail opisuje wczorajszy gigantycznie opóźniony lot z Krakowa do Liverpoolu. W zasadzie to powinienem powiedzieć przedwczorajszy lot, a nie wczorajszy, bo samolot z Krakowa miał wystartować w poniedziałek, 3 sierpnia, tuż przed 9 rano, ale z powodu, tu jak podaje przewoźnik, drobnej usterki samolotu, pasażerowie czekali na lotnisku na lot prawie do 1 w nocy we wtorek, czyli ponad 16 godzin. Nie, niecałe 16 godzin czekania z powodu niby drobnej usterki. Ale tanie linie miały gest. Miały gest. Każdy z około 150 pasażerów otrzymał jeden voucher o wartości 17 zł na posiłek. 17 zł dostali na posiłek na lotnisku. W sam raz na zapach kanapki. SK2.

5 minut do godziny 8, Orła Cień od Warius Max na naszej antenie. Oczywiście, że teraz będzie można się zgłaszać do państw miast 726-826-826 lub Messenger, jeśli tam się zgłaszacie, zostawcie nam swój numer telefonu. Gramy o prezent marzenia w wartości 500 po 8. Dzisiaj wysyłamy najgorętszą rzecz, jaką jesteście sobie w stanie wyobrazić, a to wszystko po to, że jak już tą najgorętszą sobie myślimy, to może te upały nie będą dla nas aż takie straszne.

0: Jest Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPos. How good is that?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6.
4: I po reklamie.
5: Ruch na ulicach Szczecina nieco większy, zwalniamy w Alei Wyzwolenia i na Krasińskiego. Dłużej postoicie na Wszystkich Świętych w kierunku ulicy Arkońskiej i dalej do Trauguta. Noga z gazu też na Santockiej i 26 kwietnia. Prawa część miasta, tutaj uważamy na Hangarowej, na Leszczynowej i na Batalionów Chłopskich. Na termometrach już teraz 24 stopnie Celsjusza i MGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz przed upałem. Warto o tym pamiętać.
6: Minęła 8, News SK2, Anna Łobocka. Nawet 40 stopni na południowym wschodzie. Cała Polska jest objęta alertami przed upałem, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
7: Temperatura maksymalna od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum. Na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
6: A po upałach przyjdą burze. Oddech od ekstremalnych temperatur poczujemy w okolicach weekendu. Prezydent pod ostrzałem rządzących po ułaskawieniu Starucha. Piotr Staruchowicz, jeden z liderów kibiców Legii Warszawa, był ukarany przez sąd 2-letnim tak zwanym zakazem stadionowym. Decyzję Karola Nawrockiego krytykuje rzecznik rządu Adam Szłapka, ale jak zaznacza, nie jest tym ruchem zaskoczony.
8: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne, ale widać wyraźnie, że bardzo silny emocjonalny związek z panem Staruchem pan prezydent ma.
6: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na krytykę w tej sprawie odpowiada krótko.
9: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
6: Poza Staruchem prezydent ułaskawił też działacza opozycji w czasach PRL-u Adama Borowskiego, który został skazany za niewykonanie wyroku sądu nakazującego przeproszenie Romana Giertycha w sprawie o zniesławienie, a także Piotra Pytla skazanego 20 lat temu w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego nie popełnił. Za pół godziny na Księżycu rozbije się człon rakiety Falcon 9. Ważący około 4 ton element rakiety po półtora roku dryfowania w przestrzeni kosmicznej ma uderzyć w powietrze Księżyca z prędkością około 8700 km na godzinę, mówi Bogna Pazderska z Centrum Hevelianum w Gdańsku.
10: Mówimy o bardzo gigantycznym uderzeniu, bo to jest rakieta, która ma, czy fragment rakiety, która ma 4 tony, wysokość 5-blokowego bloku. Będzie pędziła z prędkością 7 razy większą niż prędkość dźwięku. I całość to stworzy krater na Księżycu, który szacowany jest na wielkość 20 metrów.
6: Dla naukowców to okazja do lepszego poznania powierzchni Księżyca.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: SK2 Sport.
6: Górnik Zabrze walczy o Ligę Europy. Dziś zagra na wyjeździe pierwszy mecz trzeciej rundy kwalifikacji. Rywalem węgierski Ferencvaros, mówi kapitan Górnika Erik Janża.
12: Myślę, że jesteśmy w dobrej formie, mentalnie dobrze nastawieni na ten mecz. Już zapomnieliśmy dawno o tym meczu z Fenerbahce. To było.

0: nie zazna tej porażki i wszyscy jakoś przetrwamy te upały. Jesteśmy w tym wszystkim razem! Choć spoceni, ale dajemy radę.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Dobry antyperspirant i jedziemy. Bum! O, właśnie to bum. Mój jest ten kawałek podłogi. Dzień dobry raz jeszcze. 4 minuty po 8.

0: Jedynka. Pierwsze miejsce naszej gorącej polskiej dwudziestki to Sanach ITP, ITD. Jeśli chcecie, żeby na pierwszym miejscu Sanach została, sk2.pl, gorąca polska dwudziestka, tam klikamy plusiki lub minusiki. 12 minut po ósmej, prasa teraz, taki nagłówek, gliniarz udawał drzewo. No i tu czytam, amerykańscy policjanci z Dunellen w stanie New Jersey wynaleźli pułapkę na kierowców, którzy podczas jazdy bawią się telefonem. Jeden z mundurowych przebrał się za drzewo, stanął przy popularnej trasie i przez lornetkę bacznie przyglądał się jadącym pojazdom. Gdy wypatrzył kogoś za kierownicą z telefonem, oni dawał znać kolegom z patrolu przy dalszej części drogi. Ci zatrzymywali delikwentów i wręczali im mandaty. Odważna ta policja w Stanach Zjednoczonych. Stoi, przebrał się za drzewo i patrzy na tych, co bawią się telefonem i mogą wjechać w drzewo.
1: SK2.

0: sercu może.
1: Tak to tutaj jest, że jak jeden dobrze zacznie odpowiadać i tych punktów ma dużo, to drugi musi gonić. To prawda.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Ale czasami ta gonitwa wychodzi na dobre. Były pojedynki 9-10, były pojedynki po 8, po 9 i dochodziło do dogrywki. Jak będzie dziś, to za chwilę stanie się jasne. Kasia i Asia, tak się dwie dziewczyny zrymowały ze sobą. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: I chórem odpowiadają? W ogóle wy stoicie koło siebie, czy co? O co chodzi? W radiu jesteście
5: na... A brakuje tylko K, będzie Kasia.
1: No w sumie bardzo, no. Bardzo podobnie. Dziewczyny, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub lewo, losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Jasne?
5: Jasne.
1: Tu chórem nie usłyszałem, więc ktoś...
5: Tak.
1: Dobrze. O nic więcej. Znaczy pytam o więcej, bo będę zaraz pytał na literkę. Tylko pytanie do Kasi, bo Kasia pierwsza. W prawo, w lewo?
5: W prawo.
1: W prawo, proszę bardzo. No zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie litera. Zatrzymało się na literce L. Taka literka jest na nauce jazdy. Jak się jeździ. Jak się uczyło jeździć. Litera L, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Liban.
1: Miasto.
5: Lubań.
1: Znana postać.
5: Leszek Miller.
1: Z roślina.
5: Lukrecja.
1: Kolor.
5: Land rynkowy.
1: No i niech ci będzie jeszcze ten kolor land rynkowy się zmieścił. Państwo było Liban, tak? Dobra, miasto Lubań, gdzie pewnie ja kojarzę.
5: Dolnośląskie.
1: No ale czy to na pewności czy miasto? No dobra, miasto, 19 tysięcy mieszkańców. Jeden, dwa, trzy było, cztery, Lukrecja. Ja się nie znam na roślinach, tu mnie zaginacie, muszę sprawdzać. Lukrecja. Zawsze mnie zaginacie z roślin, chyba że powiedziecie cebula. Jakby było na C cebula, to wiem, że to z roślina. A Lukrecja... Obejmuje. No roślina jest napisane, roślina, dobra. I kolor też ten, ci zaliczam.
5: Landrynka,
1: niech będzie landrynka, landrynkowy, niech będzie. Chociaż dobra, dla pewności, żeby potem nie ktoś mi nie posądzał, że landrynkowy zaliczyłeś. Landrynkowy kolor. Dobra, ale radio ściszamy, jak coś, bo się sam słyszę. No, landrynkowy, no dobra, no jaki to kolor, no jest taki trochę różowy, taki, nie wiem jak to nazwać, no land, niech będzie, jest kolor, sprawdziłem, jest. Dobra, Kasia, masz 5 punktów, okej?
5: Okej.
1: Wszystko posprawdzałem, wszystko ci zaliczyłem, tyle odpowiedziałaś, tyle masz. Asia, 5 punktów dogrywka, 6 punktów wygrywasz, mniej, będzie nagroda pocieszenia. W prawo, w lewo?
5: Lecimy. W lewo.
1: W lewo, bo się nagadałem, nasprawdzałem, czas tu leci, a tu trzeba odpowiadać, nie?
5: Oczywiście.
1: No, ty mnie, Asia, nie zaginaj. Prosto proszę odpowiadać.
5: Dobra.
1: Litera G. G jak góra, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Grecja.
1: Miasto.
5: Grójec.
1: Tytuł filmu.
5: Gladiator.
1: Imię.
5: Grażyna.
1: Roślina.
5: Grusza.
1: Potrawa.
5: Gołąbki.
1: Zawód.
5: Grafik komputerowy.
1: Samochód.
5: Golf.
1: Znana osoba.
5: Grabowski Andrzej.
1: No. Co tutaj się wydarzyło? No nie mam zastrzeżeń. No. Nie mam zastrzeżeń. No wszystko jest. Jeden, dwa, dobra, ale gwoli ścisłości. Niech będzie też. Coś sprawdzę. Niech będzie. Sprawdzę.
5: Grażynę
1: sprawdzę? Nie, Grażynę nie sprawdzę. Dla pewności. A ty wiesz, ty jesteś z Grójca w ogóle, że powiedziałeś Grójec?
5: Tak, mam rodzinę.
1: Dobra, a wiesz, ile ma mieszkańców Grójec?
5: 15 tysięcy.
1: No dobra, no ja sprawdziłem tak, czy miasto. Tam tutaj też u Kasi Lubań sprawdziłem, czy jest miastem, a u ciebie sprawdzam Grójec dla pewności. Ale tak, jest miastem, więc mamy 9 do 5 dla ciebie, Asiu.
5: Dziękuję, ale no. Gratuluję Kasi.
1: Kasi.
5: Bo była bardzo fajną przeciwniczką.
1: A Kasia, Asia dla ciebie była miłą przeciwniczką?
5: Oczywiście.
1: Oczywiście. Dobrze. Do Kasi nagrody pocieszenia, do Asi, prezent marzeń. Państwa miasta, jutro po 8.
4: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Manami, kocham cię, kochanie moje, na 26 minut po 8. W internecie krąży ciekawe nagranie, chociaż no, dla ludzi o mocnych nerwach. Wczoraj mężczyzna miał bliskie spotkanie z żubrem w Białowieskim Parku Narodowym. Najpierw sam podszedł zbyt blisko, a następnie zwierzę go przewróciło. I tam potrzebna była pomoc. Ale nic mu się wielkiego nie stało. W takie upały, jak dziś, też szczególnie trzeba uważać. Nawet jeden żubr potrafi człowieka sponiewierać.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
8: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl! W sobotę, 8 sierpnia o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Motorem Lublin. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi! Bilety w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
11: Nie, a co się dzieje?
12: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
13: To jedziemy do Bobolandu.
12: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
14: I po reklamie.
15: Przy tak wysokich temperaturach warto pamiętać o nawodnieniu organizmu, więc przed wyjściem na zewnątrz pamiętajcie zabrać ze sobą butelkę zimnej wody, bo na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 32 stopnie Celsjusza. Przewaga będzie promieni słonecznych, choć chmury nie odpuszczają i późnym wieczorem spodziewamy się burz i opadów deszczu. Kierowcy, wy teraz nieco dłużej postoicie w rejonie węzła Kijewo. Uważamy też na Gdańskiej, noga z gazu przy trasie zamkowej.
16: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Będą zarzuty dla matki niemowlęcia, które zmarło w wyziębionym mieszkaniu. Do tragedii doszło w styczniu w Radomiu. Potem kobieta wyjechała z miasta i nieznane jest jej miejsce pobytu. Grozi jej 5 lat więzienia. Ukraińskie drony uderzyły w kolejny obiekt największej w Rosji platformy e-commerce Wildberries. Centrum logistyczne niedaleko Tuły płonie zaatakowane dronami. Od połowy lipca było już ponad 10 takich ataków na magazyny i centra tej firmy porównywanej do amerykańskiego Amazona. Włoch wyrzucił do śmieci kupon z wygraną 1 000 000 euro. Mieszkaniec Apulii zrobił to przez roztargnienie. Cenny kupon odnaleźli pracownicy przedsiębiorstwa oczyszczania miasta w sortowni w nienaruszonym stanie.

0: No, trochę mamy tych kultowych polskich zespołów, które możemy grać na antenie radia SK2. Grupa Perfekt na pewno się do nich zalicza. Chcemy być sobą na 20 minut do 9, a to oznacza jedno, że przeglądamy stare newsy, nadajemy im nowy blask, kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dziś, ale niekoniecznie tego roku. Dzisiaj 9 lat wstecz. Aż 3 nadbałtyckie kurorty znalazły się w rankingu 25 najatrakcyjniejszych miejsc na relaks nad morzem. Dębki, Łeba i Jurata trafiły do rankingu Skyscannera jako najwspanialsze nadmorskie zakątki naszego globu. Polskie perełki pobiły te w Grecji, na Dominikanie, Malediwach i Florydzie, podała polska agencja prasowa 5 sierpnia 2017 roku. O, proszę bardzo. Kto wie, czy w tym roku, 2026, polskich plaż w tym rankingu Skyscannera nie będzie więcej. Sprytnie wszystko zasłaniamy tymi parawanami, więc twórcy rankingu nie będą mogli dostrzec nawet żadnych niedoskonałości. A druga sprawa jest taka, że polskie plaże przecież same potrafią się zareklamować.
1: Lody, lody dla chłody. Moja babcia chorowała, polizała, wyzdrowiała. A mój dziadek też chorował. Nie zjadł loda, wykitował. SK2.
2: Cześć, tu Margaret. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Top of the Top Festival w Sopocie. Już niedługo. Do zobaczenia.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Dzisiejsze na pewno ogrzeje, to miejmy się na baczności i pamiętajmy o tym, że upały przyszły do całego kraju i to słońce bardzo mocno świeci. Sandra Reiser w Radiu SK2, 11 minut zostało nam do 9. Dalej sobie przeglądam prasę. Wiadomo, Sejm ma teraz przerwę od obrad, ale jest taki nagłówek, opisana jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska, że miała pracowity dzień i taki wielki nagłówek, jadła sushi i robiła paznokcie. Proszę bardzo, niby urlop od Sejmu, a tak jakbym tu i teraz na żywo oglądał jego obrad.

Grupa Demono w Radiu SK 2. 5,5 minuty dzieli nas od godziny 9. Oczywiście będzie najświeższa porcja newsów. My cały czas jesteśmy z wami. Najlepsze polskie hity i te sprawdzone informacje. Są ci, którzy przemieszczają się w różne miejsca Polski w te wakacje, więc będzie coś dla nich, żeby omijać S7 w Krakowie. Miał miejsce tam karambol i za chwilę ze szczegółami Anna Łobocka w newsach o 9. Bądźcie blisko. SK

0: Radio SK i Miasto Szczecin zapraszają na SK Music Tour w ramach Żagli 2026. 14-15 sierpnia. Dwa dni pełne muzycznej energii przy Wałach Chrobrego. W piątek wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski i Oskar Cyms. W sobotę Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Uwaga! Jak co rok pod trasą zamkową na Łasztowni czeka na Was miasteczko Radia SK z imprezowym autobusem i atrakcjami. A tuż za pomnikiem Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, nasz śmigłowiec. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni. Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
1: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: W okolicach godziny 9 szczecińscy kierowcy muszą uważać przede wszystkim na głównych wylotówkach. Może korkować się w rejonie węzła Kijewo, ale także w kierunku Stargardu. Na termometrach mamy aktualnie 27 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco wyższa. Przed wyjściem na zewnątrz warto pamiętać przede wszystkim o okryciu na głowę i aby mieć przy sobie butelkę zimnej wody. W taką pogodę warto nawadniać organizm. Ciśnienie cały czas znajduje się na stabilnym poziomie.
8: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, karambol na S7 w Krakowie. Między węzłami Kraków Przewóz i Kraków Nowa Huta zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. Zablokowana jest trasa w stronę Nowej Huty. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Upał uderza w polską energetykę. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. W każdej z nich wyłączono po 3 bloki. Wszystko przez niski stan wody w Wiśle, która jest wykorzystywana do ich chłodzenia. Nie ma informacji o zagrożeniu dla dostaw energii, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. W Polsce, także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii, polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
8: Elektrownie, które nie mają teraz problemów z chłodzeniem, zwiększają produkcję prądu. Polscy siatkarze wylądowali dziś rano w Warszawie. O emocjach podczas finału siatkarskiej Ligi Narodów i nie tylko opowiedzieli na lotnisku naszemu reporterowi Mateuszowi Chłystunowi.
10: Finałowy mecz, jakie to były emocje?
11: Jestem dumny z tego, jak ta grupa wytrzymała, jak my to wszystko przetrwaliśmy, bo w tej fazie interkontynentalnej, szczególnie w tych meczach, w których ja grałem, nikt nas tak do końca nie sprawdził do końca, tak na poważnie, bo ten chociażby ostatni turniej w Stanach, tak naprawdę wygrywaliśmy pewnie te wszystkie spotkania i nie mieliśmy noża na gardle. Tutaj pierwszy mecz z Ukrainą był. Były trochę problemy, natomiast ten mecz z USA, no to już w ogóle. Było ciężko, przeciwnik grał po prostu świetnie.
10: Liga Narodów jako takie przygotowanie do europejskich pucharów?
12: I zrobimy wszystko, aby wywalczyć kwalifikację olimpijską, ale to na pewno nie będzie łatwe zadanie, bo chociażby ta właśnie edycja Ligi Narodów pokazała, że te teoretycznie słabsze reprezentacje ze starego kontynentu naprawdę prezentują się bardzo dobrze, a niektóre gdzieś też występowały w finałowej fazie Ligi Narodów.
8: Na zawodników czekali na lotnisku Chopina najwierniejsi kibice.
6: Prawie 9:58. Dzisiaj apelujemy o spokój, a dlatego, bo ciało człowieka składa się mniej więcej około 60% z wody. Przy takiej temperaturze coś się w człowieku po prostu gotuje. Ostudźmy zapał najlepszymi polskimi hitami, zrelaksujmy się. 10 hitów, jeden po drugim. Już teraz Dawid Wajda, cześć ponownie.
0: No to gramy.
13: 10 hitów.
0: Najlepszych

Ale wakacje jeszcze trwają, spokojnie. Jeszcze prawie cały sierpień nam został dzisiaj i dopiero 5 sierpnia. 15 minut po 9 i skoro wakacje jeszcze trwają, no to u nas jeszcze trwa zabawa Polska jest najfajniejsza, w której co tydzień wysyłamy was do luksusowych hoteli na terenie całego kraju, który zakątek jest waszym ulubionym i dlaczego tak wchodzicie do gry, jeśli wejdziecie na naszą stronę sk2.pl w zakładce Wygraj. Możecie się zgłosić i być może to właśnie was wyślemy do takiego luksusowego hotelu. W tym tygodniu walczymy o pobyt w hotelu Sofitel Grand w Sopocie. No i trzeba brać udział w quizie wiedzy o Polsce. Pytania są zamknięte, tak czy nie, więc 50-50, że strzelicie. No ale trzeba też szybko i dobrze odpowiadać. Mamy nową liderkę tego tygodnia, to Julka. Julka wczoraj udzieliła 8 poprawnych odpowiedzi. Jedna odpowiedź była zła, czyli usłyszała łącznie 9 pytań, z czego 8 dobrze, jedno źle. Żeby Julkę pobić dzisiaj, no trzeba by było odpowiedzieć na 9 pytań i poprawnie. A może ktoś usłyszy 10 pytanie i odpowie też poprawnie, no to już w ogóle zmiecie wszystkich najprawdopodobniej. Bo czasu też jest niedużo, żeby te pytania zadać, a jeszcze żeby zdążyć odpowiedzieć, no to już druga sprawa. Jeśli czujecie się dobrzy z wiedzy o Polsce, to zapraszamy was bardzo serdecznie. Walczymy o pobyt w luksusowym hotelu w tym tygodniu akurat. Hotel Sofitel Grand w Sopocie.

0: Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity. Kasia Kowalska. Za nami pora na sentymentalną podróż.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Kolejny romantyczny utwór przed nami. Ja uwielbiam te romantyczne utwory sprzed lat, bo jak się słucha tej historii, która tam jest opowiadana, to ma się wrażenie, że oni się zakochali i są ze sobą do końca życia, a nie, że tam dwa lata i rozwód, czy coś w tym stylu. Piękny utwór z 93 roku. Kto kojarzy film Uprowadzenie Agaty, ten na pewno doskonale zna ten utwór, ale kto nie kojarzy filmu, też zna. Też zna, bo to jest kultowy utwór Seweryna Krajewskiego. Czekasz na tę jedną chwilę. Pojawił się także, no mi osobiście kojarzy się z weselami sprzed lat, obowiązkowo granymi przez zespół na żywo, a nie puszczony z płyty. I to już jest raczej po oczepinach. Tak to sobie przypominam i jakoś tak już wtedy atmosfera luźniejsza, można się poprzytulać i z tą osobą rzeczywiście, z którą chcemy być do końca życia, wspólnie zatańczyć do tego utworu. Ale powiem wam, że w tym roku byłem już nad polskim morzem i w barach, w knajpach, w których jest muzyka na żywo, także pojawiał się ten utwór specjalnie dla tych zakochanych, którzy nad polskie morze przyjechali. Jeśli chcecie zanurzyć się w ten piękny, romantyczny utwór, zróbcie w tym momencie głośniej Radio SK2. Seweryn Krajewski, czekasz na tę jedną chwilę.

0: To mój ukochany, wyczekany i ulubiony numer, jaki napisałam. Tak o swojej nowości mówi Zalia. Tylko mnie kochaj zapowiada nową płytę artystki, która ma się pojawić i czekamy na tę nową płytę. 21 minut zostało nam do godziny 10. Rancho. Kolejny sezon wraca i w internecie jakby bardzo dużo informacji o tym nowym sezonie. A teraz czytam taki nagłówek. Nie poznacie Lodzi w nowym sezonie Rancho. Podobna aktorka przeszła niesamowitą metamorfozę. No i będzie trzeba poczekać na sezon, żeby o tym się przekonać. Nowy, kolejny sezon Rancho. Ciekawe, jak ta Lodzia będzie wyglądała. No, ja wiem, że kobiety jak wino, więc Lodzia miodzia.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody.
5: Na lody.
4: Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
6: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
9: Nie, a co się dzieje?
10: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
11: To jedziemy do Bobolandu.
10: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15.
12: Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
13: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Muzyczny dotyk od Edyty Górniak na finał naszego dzisiejszego spotkania. Dawid Wajda, dzięki za dziś. Słyszymy się jutro. Oddaję stery Kindze Barydze. A z tym dotykiem to należy uważać, żeby się do kogoś nie przykleić. Tak jest gorąco.
1: Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
5: W taką pogodę warto korzystać z kurtyn wodnych. Taka idealna zimna mgiełka na pewno ochłodzi nasz organizm. Znajdziecie je m.in. w centrum Szczecina, tak samo jak poidełka, gdzie będziecie mogli bez problemu nalać sobie zimnej wody. Na termometrach 28 stopni Celsjusza. Dzisiaj późnym wieczorem spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz. Kierowcy, wy uważajcie na Sosabowskiego, noga z gazu na Strzanieckiej. Miłego dnia.
6: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny bilans i ogromne zniszczenia. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. 17 osób nie żyje, ponad 40 zostało rannych w ukraińskiej stolicy i w obwodzie kijowskim. Część osób straciła życie na jednej ze stacji kolejowych. Z powodu opóźnienia pociągu zostali na peronie podczas ataku, mówi szef miejscowej administracji Witalij Bigun.
7: Potwierdzono
6: śmierć 8 osób, uszkodzonych jest wiele budynków. Trwa ustalanie skali zniszczeń na miejscu. Pracują służby
7: na miejscu.
6: Był to już drugi zmasowany ostrzał Kijowa w tym miesiącu. Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili 28 rakiet i 115 dronów. Żadnego z pocisków nie udało się zestrzelić. Zablokowana jest droga z Łęczycy do Łodzi. To po zderzeniu ciężarówki z busem. W wypadku ranne zostały dwie osoby. Obie trafiły do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Policja kieruje ruch na objazdy. Polscy siatkarze wrócili z Chin, gdzie obronili złoto w Lidze Narodów. Na zawodników czekali na warszawskim lotnisku najwierniejsi kibice, a rozmawiał z nimi Mateusz Chłystun.
8: Czyli na jakich zawodników teraz czekasz najbardziej?
9: Na Kamila Semeniuka najbardziej. Na wszystkich ogólnie.
10: Popiwczaka?
9: Tomka Furnala, Popiwczaka, Granicznego i Sasaka.
6: Przypomnę, nasi siatkarze w finale Ligi Narodów pokonali Amerykanów 3-2.
11: Półtorej minuty po godzinie 10. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Witam, mówię wszystkim dzień dobry w ten bardzo ciepły i upalny deszcz. Przepraszam, bez deszczu dzisiaj, to na pewno. Ale czekam na wasze wiadomości, jak chronić się przed upałem. Jakie macie swoje sposoby, ja też pewne przygotowałam i o nich za chwilę wam powiem. A teraz gram Kinga Baryga, dzień dobry, Loka, prawdziwe powietrze na dobry początek. No, dzisiaj tego powietrza to może nam brakować.
3: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
11: Wasz sposób na upały to... Czekam na Messengerze Radia SK2. Mam gadżety Radia SK2, którymi bardzo chętnie się podziela. Teraz już słuchajmy.

0: Urszula i niebo dla ciebie, tak wam gramy w Radio SK2, 19,5 minuty po godzinie 10. No dzisiaj na niebie będzie bardzo dużo słońca w całej Polsce, upały są bardzo, bardzo mocne, wysokie temperatury, blisko 40 stopni nawet w niektórych miejscach. No i ja przychodzę do was z pytaniem, jak sobie z tymi upałami radzić, co robić, żeby je przetrwać. Maciej napisał do nas taką wiadomość, że on dzisiaj wziął wolne i decyduje się na to, żeby wybrać się nad wodę. No plan idealny, ale są też tacy jak Ania. Ania napisała do nas, że chyba pierwszy raz cieszę się, że idę do pracy, a tam czeka na mnie klimatyzacja. No nie ma się co dziwić, w takie dni to lepiej jednak w tej pracy zostać.
1: SK2.
0: A my gramy dalej. Emigranci i na falochronie już teraz w Radiu SK2.

0: Ryszard Rynkowski, Nie budźcie marzeń ze snu. Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. A ja pytam was, jakie są wasze sposoby na upały? I odezwał się do nas Robert, który wysłał zdjęcie pysznej lemoniady. Lemoniady cytrynowej i napisał, że to obowiązkowy zestaw na gorący dzień. Szczególnie, że ta lemoniada jest w takim kubku termicznym w samochodzie. No więc patrząc na to, że jesteś w samochodzie, masz klimatyzację i jeszcze zimną lemoniadę, to chyba lepiej być nie może.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
0: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
13: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
14: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
15: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Castorama!
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
21: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Te drzwi otworzymy dla was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
23: Sportowcy, czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W sobotę, 8 sierpnia o godzinie 17:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Motorem Lublin. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
26: Nie, a co się dzieje?
27: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
28: Pojedziemy do Bobolandu.
27: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
29: I po reklamie.

0: Carla Fernandez i Chcę tu zostać. Tak kończymy godzinę 10 w Radiu SK2. Po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sanach i Ten Stan, ale będzie też Sarsa. Czy będziemy się pamiętać?
1: Reklama. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressore.
2: Facciamo subito, sì?
4: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
13: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
16: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
15: Ci, co ją znają, reagują.
17: Ach!
16: A ci, co pierwszy raz widzą?
17: Och!
18: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Nad Szczecinem teraz dużo promieni słonecznych, ale jak mówią nasi radiowi synoptycy, po południu spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz, więc warto przed wyjściem na zewnątrz zabezpieczyć swoje domy czy balkony. Na termometrach aktualnie 30 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna, nieco wyższa, ciśnienie na stabilnym poziomie. Kierowcy, wy za to musicie uważać na Sosabowskiego, noga z gazu także na głównych wylotówkach. Miłego i spokojnego dnia.
0: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka, a zaczynamy od dramatycznej historii z Jarosławia na Podkarpaciu. 10-miesięczna dziewczynka utknęła w rozgrzanym aucie. Jej mama przypadkowo zatrzasnęła wewnątrz kluczyki. Policjanci musieli wybić szybę, by jak najszybciej wydostać dziecko, mówi Katarzyna Dusiło z komendy w Jarosławiu.
22: 10-miesięczna dziewczynka została bezpiecznie wydobyta z samochodu. Na szczęście nic jej się nie stało i nie wymagała pomocy medycznej.
0: Dziś na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni. A w związku z wysoką temperaturą premier apeluje do pracodawców, by zadbali o swoje załogi i o siebie. Tu chodzi już o ludzkie zdrowie, a nawet ludzkie życie, podkreślił Donald Tusk. W czasie takich upałów najgorzej mają pracownicy fizyczni, m.in. drogowcy i pracownicy budowlani, z którymi rozmawiał Rafał Różycki.
23: Bardzo się dają we znaki. No nie idzie wyrobić nieraz. Temperatury przekraczają 40 stopni w cieniu.
24: A pan tutaj z łopatą.
23: No innego wyjścia nie ma.
24: Machać trzeba.
23: Trzeba. Niestety taka praca, terminy.
24: Czy upały dają w kość?
23: Dają.
24: Widzę, taka że u praca. Pana tutaj aż się leje z czoła.
23: No tak jest, no.
24: Bardzo daje.
23: No z czasem to męczy to słońce.
24: Ale też tutaj widzę, że opalenizna będzie, nie trzeba będzie na wakacje wyjeżdżać.
23: No nie.
24: A jak sobie radzicie z tymi upałami?
23: No jakoś trzeba, no co się zrobi, nic się nie zrobi. Dużo wody i co jakiś czas do cieniu.
0: Upał ma odpuścić w piątek. Czy szkoły są gotowe na zakaz smartfonów? Sprawdzamy to dziś w Radiu SK2. W nowym roku szkolnym uczniowie nie będą mogli korzystać z komórek także podczas przerw. Pojawiają się oferty specjalnych szafek czy pojemników na telefony, ale to kosztowne, mówi Sławomir Osiński, dyrektor szkoły podstawowej nr 47 w Szczecinie.
1: Nie widzę sensowności budowania jakichś szafek, pojemników i tak dalej. Tym bardziej, że w ustawie nie ma nakazu, tylko jest słowo może, jeśli by chciała szkoła coś takiego robić.
0: Ministerstwo przypomina, że uczniowie mogą wnosić telefony do szkół, nie mogą z nich jednak korzystać. Można je chować do plecaków, a więcej o tym przeczytacie na sk.pl.
3: Dwie minuty po godzinie 11. Gorąco, bardzo gorąco w całej Polsce. Powyżej 30 nawet 5, a miejscami do 40 stopni dzisiaj będzie. Więc pamiętajcie, aby pić dużo wody, ale też napiszcie o swoich propozycjach, jak radzić sobie z upałami. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a ja gram. Najlepsze polskie hity, Sanach i Ten Stan to na dobry początek Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
11: No

0: Bajm i modlitwa o złoty deszcz. 16 minut po godzinie 11. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No o taki złoty deszcz to się modli Monika. Napisała tak. Sposób na upały w pracy, przy spotkaniu z prezesem omdlewać, ledwo mówić, można majaczyć, na przykład wspomnieć o premii. U mnie częste narzekania zadziałały, dziś praca 7 godzin zamiast 8. No to się chwali takie sposoby. Bardzo sprytnie zapisujemy w swoich notatniczkach, moi drodzy, ale Tomek jeszcze przychodzi z pewną propozycją.
1: Na upał proponuję, tak jak w krajach arabskich, ciepła herbata. Taka letnia, sprawdziłem to jeżdżąc do Afryki, wszystko jest okej, idealna. Pozdrawiam, Tomek.
0: Pozdrawiamy, Tomku. I patrząc na to, że mamy tak wysokie temperatury, to ja myślę, że nawet czajnika nie musisz wstawiać, tylko wodę.

O tak, przyszedł czas, żeby cofnąć się i posłuchać numeru z 1971 roku, bo to wtedy już ta piosenka była wykonywana, ale oficjalnie ukazała się w 1972. Ach, Chodź pomaluj mój świat, 2 plus 1, znacie to? Na pewno to znacie, bo nawet jeśli nie w wykonaniu właśnie zespołu 2 plus 1, to w wykonaniu na przykład Sanach. Brzmi pięknie i jeżeli nie znacie oryginalnej wersji, to już teraz jej posłuchajcie razem z nami w Radiu SK2.

0: Broi wychowany w Polsce, 36,5 minuty po godzinie 11. Radio SK2, najlepsze polskie hity, to właśnie tego słuchacie. Swoją drogą w całej Polsce dzisiaj upały, wokół tego kręci się tutaj nasza pogawędka i rozmowa. Wy przychodzicie do mnie z propozycjami na upały w pracy i... Ania napisała tak. No, patrząc na Hiszpanię i Włochy, którzy upały mają cały czas, no to ja bym skusiła się na siestę. Jakby tak zaproponować szefowi, szefom swoim, że w najgorętszych godzinach dnia, czyli między 13 a 17, ograniczyć aktywność, w tym czasie zrobić zakupy, albo iść na spacer, albo wrócić do domu. Co wy na to? No, tutaj szefa trzeba by było zapytać każdego z osobna, myślę, ale jest to jakiś pomysł. Patrząc na to, co jest teraz modne, no to jeszcze na przykład, uwaga, uwaga, Japonia, chłodzenie przez parowanie. Tam w Japonii popularne są takie mokre ręczniki na kark, wachlarze oraz lekkie przewiewne ubrania. Wiele osób nosi też małe ręczniki do wycierania potu. No to ja myślę, że śmiało moglibyśmy sobie taki zimny ręcznik przyłożyć na przykład do karku i wtedy z automatu zrobi się lepiej. No to co, cały czas czekam na wasze sposoby na upały w pracy, bądź też w domu, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity, już za chwilę kombi i pokolenie między innymi.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj z SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
11: Nie. A co się dzieje?
12: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
13: To jedziemy do Bobolandu.
12: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland. Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
1: I po reklamie.

0: Demono i kochać inaczej, tak kończymy godzinę 11 o 12. Najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także po 12 Nosel wkręca w Radio SK2. Warto z nami zostać.
1: Reklama.
2: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody. Na lody. Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy. Żagle 2026 w Szczecinie. Od 14 do 16 sierpnia Wały Chrobrego i Łasztownia staną się sercem wielkiego żeglarskiego święta. Przed nami 3 dni atrakcji. Ponad 30 jednostek z Polski i Europy. Otwarte pokłady, rejsy, atrakcje dla dzieci, jarmark pod żaglami i pokaz dronów. A wieczorem koncerty. 14 i 15 sierpnia wystąpią gwiazdy SK Music Tour. Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: I po reklamie.
4: W samo południe termometry w Szczecinie pokazują 31 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna znacznie wyższa. Duszno jest na zewnątrz, więc jeżeli wybieracie się na miasto, pamiętajcie o butelce zimnej wody. Są też specjalne miejsca, gdzie będziecie mogli się schłodzić taką mgiełką. ZWiK wystawił specjalne kurtyny wodne. O tym też przypominamy. Na ulicach naszego miasta jeszcze spokojnie. Zwalniamy jednak na Gdańskiej w obu kierunkach. Uważajcie także przy trasie Zamkowej i Emilii Plater.
5: Jest 12, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Warszawski ratusz nie pozostawia suchej nitki na szpitalu południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował dziś wyniki audytu przeprowadzonego w placówce. Wśród głównych zarzutów m.in. poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów byłego już koordynatora SOR-u. Konferencji wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze znalazło się w raporcie po audycie?
6: Między innymi to, że stanowiska, jakie piastował Dawid Kacprzyk, formalnie nie było.
7: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze.
6: W przeanalizowanych dokumentach nie ma też śladu, za co dokładnie płacono młodemu lekarzowi, tłumaczył prezydent Rafał Trzaskowski. Wiadomo natomiast, że trafiały do niego wypłaty za jednoczesny dyżur na dwóch oddziałach. Szpital nie korzystał też z elektronicznego systemu kontroli czasu pracy.
7: Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo.
6: Kontrola ujawniła też rekordowy czas dyżurów lekarzy kontraktowych.
7: 110 godzin, prawie 5 dób.
6: Miasto opracowało więc ponad 40 zaleceń, które musi wdrożyć placówka. Ponadto sprawę części opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura.
5: Nie mamy problemów z wytwarzaniem energii, przekonuje premier Donald Tusk. Apeluje też w sprawie 40-stopniowych upałów. Już wczoraj elektrownie w Kozienicach i Połańcu nie pracowały na 100%. Dziś zebrał się sztab kryzysowy.
8: Chciałem dowiedzieć się u samych źródeł. Dzisiaj mimo rekordowych temperatur nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie. Sytuacja jest pod kontrolą.
5: Premier ostrzega też o niebezpieczeństwie pracy w 40-stopniowych upałach. Regulacje o ograniczenie pracy w upały wejdzie w życie dopiero za kilka miesięcy.
8: Żeby reagować na wszystkie takie zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i nie męczyć ludzi, no mówiąc kolokwialnie, praca w tych warunkach w niektórych miejscach jest po prostu nie do zniesienia.
5: Bieżące upały mają ustąpić dopiero w okolicach weekendu. Rekordowy miesiąc dla portu lotniczego Wrocław. W lipcu obsłużono tam ponad 700 tysięcy pasażerów. Wszystko przez wakacyjne podróże, jak wskazują władze lotniska. Najpopularniejsze w tym roku były loty na Maltę, chorwacki Zadar i hiszpańską Barcelonę.
0: Po patrząc na te prognozy pogody, na te temperatury, które aktualnie mamy, to nigdzie nie trzeba wyjeżdżać. Ewentualnie Mazury albo
5: w drugą
0: góry.
5: Stronę, tak
0: wiemy, że czekasz na jesień, tak? Już Kuba wystarczy, ale są upały, jest ciepło. Jak sobie z tym ciepłem radzić? Pytamy cały czas was, wy możecie odpowiadać, a już za chwilę Kamil Nosel wkręca w Radio SK2. Zapraszam do słuchania, a już teraz najlepsze polskie hity Kinga Baryga. Witam i zapraszam. Doda i nie daj się upałom.
1: SK2.

0: 20 minut po godzinie 12 to jest Radio SK 2. To są najlepsze polskie hity, a my już za chwilę sprawdzimy, kogo, to znaczy wiemy już kogo, Tomka wkręca Kamil Nosel. Ale sprawdźmy, jak to zrobił i o czym on tutaj mówi.
1: Nosel wkręca.
2: Czy ja do pana Tomasza się dotelefonowałam?
3: Dzień dobry, tak.
2: Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Ujarana Urszula, proszę pana, ja telefonuję w sprawie motocykla i ubezpieczenia. To jest pan?
3: Tak.
2: Ten ubezpieczyciel, proszę pana, drugi, z tamtej polisy, to jest Czechosłowacja, proszę pana.
3: No, ale który świadczy usługi na terenie Polski.
2: Tak, i już dokonaliśmy, proszę pana, kontaktu i centrala nas poprosiła, proszę pana, o wykaz sprzedażowy oraz gwarancyjny motocykla, który jest serwisowany, proszę pana, od pana w celu ubezpieczenia i tutaj potrzebuję tego od pana w wersji czeskiej.
3: Ale moja faktura zakupu?
2: Tak, pańska faktura zakupu oraz karta gwarancyjna motocykla oraz wszystko...
3: Ale motocykl nie jest na gwarancji.
2: A, no to widzi pan, no to potrzebuję teraz historię pojazdu.
3: Ja go serwisowałem sam, wymieniłem olej, bo taka jest, tak to robią użytkownicy motocykli.
2: No to proszę pana, to ja potrzebuję w wersji czeskiej teraz takie informacje.
3: Ale co to, ja je mam tłumaczyć? Przepraszam bardzo, czy...
2: Ale proszę pana, my jako Towarzystwo Ubezpieczeniowe tego panu nie zrobimy, dlatego też cedujemy to na pana i teraz muszę wiedzieć, proszę pana, kiedy pan by mógł to wszystko dostarczyć.
3: Ale dowodem tego w warunkach polskiego prawa, że jestem właścicielem tego motocykla, jest dowód rejestracyjny, w którym ja jestem wpisany jako właściciel motocykla. Ja ten motocykl mogłem...
2: Ma pan w wersji czeskiej albo międzynarodowej?
3: No nie mam, no jak? Skąd mam to mieć?
2: A da pan radę jeszcze, proszę pana, ten dowód rejestracyjny po czesku sobie zrobić?
3: To polski oddział powinien być kontaktem w tej sprawie i oni sobie powinni tłumaczyć dokumenty, jeśli są jakieś potrzebne, bo przecież sprawca tego wypadku zawarł ubezpieczenie po polsku w polskim oddziale czeskiej
2: tak,
3: firmy.
2: I tak, oni go obsługują, a teraz my obsługujemy pana i jednocześnie kontaktujemy się z tą czeską firmą, a czeska firma chce po czesku.
3: Ja się postaram uwinąć, tak? Natomiast no, muszę odszukać te dokumenty. Szczerze mówiąc, w ogóle nie rozumiem, co ma historia serwisowania tego motocykla do tej szkody.
2: To może, proszę pana, Ewa by panu wytłumaczyła.
4: Tomek, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
3: Szczerze mówiąc, jestem trochę zaskoczony, aczkolwiek głos brzmiał podejrzany.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Sylwia Grzeszczak i tamta dziewczyna, 29 minut po godzinie 12. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a jako, że my wam te najlepsze polskie hity gramy, no to przychodzimy do was z nowością. Nowością od Oskara Cymsa. On tym numerem otwiera nowy rozdział. Singiel Bez Końca to zapowiedź też jego trzeciego albumu. Jeżeli chcecie posłuchać, o czym jest ten numer, to wpadajcie na Instagrama Radia SK2, bo tam miałam okazję z Oskarem porozmawiać i tam możecie właśnie takie filmiki znaleźć. A już teraz gramy. Oskar Cyms i Bez Końca, nowość na playliście Radia SK2. Miłego słuchania. SK2.

0: kult, gdy nie ma dzieci, to co robicie? No właśnie, możecie spędzić weekend w ekskluzywnym hotelu. W tym tygodniu do zgarnięcia hotel Sofitel Grand Sopot. Możecie tam być, bo my mamy specjalną akcję Polska jest najfajniejsza. Wystarczy, że zgłosicie się do niej na sk2.pl, wypełnicie formularz i kto wie, może to właśnie Kamil Kowalski dzisiaj po 15 do Was zadzwoni. No jak się zgłaszać i o co w tej zabawie chodzi, to już teraz posłuchajcie.
1: SK2. Autopromocja. Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPost. How good is that?
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W sobotę, 8 sierpnia o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Motorem Lublin. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
3: I po reklamie.

0: Bardzo gorąco dzisiaj w całej Polsce, ale my, nasze najlepsze polskie hity, was ochładzają dzisiaj w taki dzień jak ten, czyli w bardzo, bardzo gorący. To są najlepsze polskie hity, Kleo i Dom to już za nami, a przed nami kolejne najlepsze polskie hity, które będą grać po godzinie 13. A tam m.in. Mrozu, Natalia Nykiel, ale także Baim.
1: Reklama. A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
2: Nie. A co się dzieje?
3: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
4: Pojedziemy do Bobolandu.
3: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland. Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
12: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: I po reklamie.
14: Kierowcom przypominamy o zmianach na Emilii Plater. Zamknięty jest odcinek między ulicami Miedzianą a Firlika. To potrwa do piątku. W samym centrum Szczecina uważamy za to na Matejki i na Bałuki. Termometry w Szczecinie pokazują 32 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco wyższa. Dużo promieni słonecznych i MGW wydało alerty przed upałami oraz burzami. Te mogą pojawić się późnym wieczorem. Dziś też spodziewamy się opadów deszczu.
15: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej umorzone już w całości. Prokuratura podjęła decyzję dotyczącą tego postępowania przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Umorzono teraz pozostałych 5 wątków toczącego się od 10 lat śledztwa. Badano przede wszystkim polsko-rosyjską współpracę przy wyjaśnieniu przyczyn katastrofy oraz przekazanie Warszawie jedynie kopii czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa.
16: Władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru. W zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku.
15: Podkreślił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Wciąż prowadzone jest główne śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Prokuratura bada wypadek, do którego doszło 3 sierpnia w miejscowości Sypień, niedaleko Łowicza. Kierowca kombajnu usłyszał już zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku.
17: Nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego i nienormatywnego wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, kombajn zajmował całą szerokość jezdni.
15: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Podejrzany nie przyznał się do winy, przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował sprzętu. Grozi mu 8 lat więzienia. Kto musi zgłosić nieprzygotowanie, a kogo zmiany ministerstwa nie zaskoczyły? Sprawdzamy dziś w Radiu SK2, jak szkoły przygotowują się na zakaz używania smartfonów. Niektóre szkoły już od lat mają podobne zasady w statutach, dlatego ich zmiany nie zaskoczą. Tak jest m.in. w szkole podstawowej numer 9 w Grudziądzu.
18: Od września również uczniowie będą przechowywali telefony w swoich szafkach. Każdy uczeń ma szafkę. Ten przepis pomoże nam wyegzekwować przestrzeganie tych zasad.
15: mówi zastępca dyrektora Monika Starzyńska. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września, a więcej w tym temacie przeczytacie na sk.pl.
0: 13:02, u nas 34 stopnie, co prawda nie w studiu, bo w studiu troszkę chłodniej dzięki klimatyzacji, dziękujemy naszemu szefowi, że ona tutaj jest, ale 34 stopnie dzisiaj. Kuba, odezwij się, czemu tylko tak na mnie zerkasz?
15: Korzystam z tego, że jest klimatyzacja, no i się
0: a,
15: tak
0: chłodzę. A, chcesz tu posiedzieć dłużej to, po prostu, tak, bardzo dobrze, tak, bo ja będę grała najlepsze polskie hity i pytam was, jakie temperatury u was, dajcie znać, wysyłajcie zdjęcia, czekam na wasze wiadomości, Messenger Radia SK2, a teraz gramy. Natalia Nykiel i spokój.
2: No to gramy.
4: 10 hitów.
2: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
0: Kinga Baryga, witam i zapraszam. No już, możesz posiedzieć.

Bajm i Lola Lola, tak wam gramy 16 minut po godzinie 13. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. W całej Polsce bardzo gorąco. Temperatury, no takie maksymalne nawet do 40 stopni, więc ja pytam się was, jak wygląda sytuacja u was? Czy jest gorąco, czy też nie? Ile stopni? No i Marta się odezwała, wysłała zdjęcie, że jej termometr na komputerze, tablecie, tak to wygląda, pokazuje 87 stopni. I napisała, u mnie w pracy tak, termometr nie daje rady. I zapytałam się Marty, skąd jest, a ona napisała, że Tarnowo Podgórne, koło Poznania, reset nic nie daje, więc strach wychodzić z pracy. No to mało możliwe i realne, ale myślę, że jeżeli wszyscy wyjdziemy z pracy, załóżmy o 16 bądź 17, to myślę, że możemy się czuć tak, jakby rzeczywiście po tej klimatyzacji w pracy było 87 stopni. SK2. Mateusz Ziółko i W Płomieniach. No, W Płomieniach to my dzisiaj wszyscy jesteśmy zdecydowanie. Dajcie znać, ile stopni u was, a ja gram.

czasu. Przenosimy się do roku 1980, bo to właśnie wtedy powstał ten numer, jeden z najbardziej znanych utworów polskiego rocka. Czy już wiecie, o co chodzi, o jaki numer chodzi? Tak, ta autobiografia i Perfect, właśnie tak. No ten numer rzeczywiście porusza bardzo mocne tematy, jak na realia Polski lat 60. i 70. No wiadomo, marzenia, bunt, pierwsze sukcesy, rozczarowania, no ale też poszukiwanie własnej drogi. Ten numer jest znany do dziś. Więc jeśli ktoś poszukuje własnej drogi, to może go posłuchać już teraz w Radio SK2 razem z nami. Swoją drogą, wiecie, co było inspiracją do tego numeru? CV. Okazało się, że Bogdan Olewicz wspomniał, że pisał życiorys dla potencjalnego pracodawcy, no i to skłoniło go do stworzenia właśnie tekstu, który przerodził się w słynną piosenkę. A my tę słynną piosenkę gramy wam już teraz w Radio SK2 w ramach wehikułu czasu. Perfect i autobiografia.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie orkiestra, tak wam gramy właśnie w Radio SK2. Męskie granie orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Swoją drogą, my mamy podwójne karnety na męskie granie. W tym tygodniu zabieramy was do Krakowa. No, szczegóły poznacie, ale musicie słuchać Radio SK2, bo takie karnety będzie dzisiaj rozdawał Kamil Kowalski. Więcej zdradzać nie będę, ale powiem też o drugiej akcji, ponieważ cały czas trwa akcja Polska jest najfajniejsza. Kto by chciał spędzić weekend w luksusowym hotelu w Sopocie? Jest taka możliwość, z Radiem SK2 wszystko jest możliwe. Jak to zrobić? Posłuchajcie.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
4: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
1: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Te drzwi otworzymy dla was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
8: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Radio SK i Miasto Szczecin zapraszają na SK Music Tour w ramach Żagli 2026. 14-15 sierpnia. Dwa dni pełne muzycznej energii przy Wałach Chrobrego. W piątek wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski i Oskar Cyms. W sobotę Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Uwaga! Jak co rok pod trasą zamkową na Łasztowni czeka na was miasteczko Radia SK z imprezowym autobusem i atrakcjami. Tuż za pomnikiem Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, nasz śmigłowiec. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Lady Punky, kryzysowa narzeczona, tak kończymy godzinę 13. O 14 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także po 14 najlepsze polskie hity będzie m.in. Samach itp. itd., czyli najnowszy numer tej artystki.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Szeroki wybór, pełny smak?
10: Tak,
9: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
14: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: I po reklamie.
16: Szczecińscy kierowcy teraz płynnie przejadą przez Ku Słońcu i Okulickiego. Zwalniamy także na Mickiewicza na wysokości Trauguta. Noga z gazu na Strzanieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Prawa część miasta. Tutaj zwalniamy na Batalionów Chłopskich w kierunku Ronda Ułanów Podolskich. Słońce nad naszymi głowami jest, ale chmury nie odpuszczają. I z tych chmur dziś jeszcze spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz. I MGW wydało w tej sprawie alerty, które potrwają minimum do 20. Ciśnienie stabilne.
17: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek na autostradzie A1 na wysokości Grudziądza. Zdarzyły się tam 4 samochody, 2 osoby są poszkodowane. Trasa w kierunku Gdańska została całkowicie zablokowana. Trzeba zjechać na Grudziądz, objazd aż do Warlubia, ale tam też tworzą się już korki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez 2 godziny. Będą zarzuty dla matki 2-miesięcznego niemowlęcia. W styczniu zmarło w wyziębionym mieszkaniu w Radomiu. Więcej w sprawie nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
18: Śledczy z Radomia zamierzają postawić zarzuty 38-letniej matce małego Carlosa. Przypomnijmy, do tragedii doszło pod koniec stycznia w kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. W mieszkaniu panował dramatyczny chłód, okna były przemarznięte, a na ścianach zalegał szron. Biegli potwierdzili, że dziecko zmarło w wyniku wychłodzenia organizmu, które doprowadziło do zapalenia płuc i porażenia krążenia. Kobieta spędziła z synkiem kilkanaście godzin w temperaturze około zera. Choć formalnie ma usłyszeć zarzuty narażenia dziecka na utratę życia i nieumyślnego spowodowania śmierci, prokuratura na razie nie mogła ich jej przedstawić, ponieważ po tragedii matka wyjechała z Radomia i nieznane jest jej miejsce pobytu.
17: Śledztwo w tej sprawie zostało zawieszone, a kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Upały w całej Polsce. Ostrzeżenia IMGW 2 i 3 najwyższego stopnia mają obowiązywać przynajmniej do piątku. Dziś termometry w centrum kraju mogą wskazywać 36 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie temperatura może może osiągnąć nawet 40 stopni. Mieszkańcy dużych miast radzą sobie z upałem, na przykład odpoczywając na basenach miejskich.
10: Przyjemnie, chłodna woda, bardzo fajna.
19: Wiatr powiewa, woda chłodna.
20: Orzeźwienie jest właśnie, wybieramy się do basenu. Słońce świeci, chłodna woda, to pasuje.
10: Jak najbardziej, plecaki termiczne mamy, zimne picie. Trzeba korzystać, jak jest wolne w pracy.
17: Z warszawianami odpoczywającymi na basenie rozmawiał Krzysztof Płowiecki.
0: Nie mów, żebyś nie wskoczył do takiego basenu.
17: No może i bym wskoczył, no.
0: No, ale zostaje studio. Całe szczęście klimatyzowane z najlepszymi polskimi hitami, więc wybrzydzać, Kubo, nie można.
17: No nie, tutaj to w ogóle.
0: No to gramy. Na dobry początek godziny 14:00 Urszula i dziś już wiem. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
21: 10 najlepszych polskich hitów.
22: Jeden po drugim.

0: Monika Brodka i ten 20 minut po godzinie 14. To jest Radio SK2. Ja wiem, że większość z Was odlicza już czas, kiedy będzie mogła opuścić miejsce pracy, ale powiem Wam jedno, temperatura jest bardzo wysoka, więc może lepiej jednak zostać w tym klimatyzowanym pomieszczeniu i zrobić jakieś nadgodziny. No patrząc na to, co pisze nam tutaj Kasia, to rzeczywiście tak może być. U mnie 45 stopni we Frysztaku, województwo podkarpackie. Trzymaj się tam, Kasia, i pij dużo wody.
1: SK2.
0: A my gramy. Lombard i szklana pogoda. Dla wszystkich tych, którzy myślą już o deszczu.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Onaj drzwi, 37 minut po godzinie 14, albo jak kto woli, 23 minuty do godziny 15 nam zostały. W całej Polsce bardzo, ale to bardzo ciepło i to oznacza, że powinniście pić bardzo dużo wody. Piszecie też cały czas na Messengerze Radia SK2, że u was bez lemoniady byłoby bardzo ciężko, ale też mrożona kawa jak najbardziej wskazana, a ja gram dalej. Najlepsze polskie hity. To są takie hity, które kiedy jest zimno, was ogrzewają, a kiedy jest gorąco, to was porządnie chłodzą. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Oskar Cyms, ale także Jerem Sikorski.
1: SK2. Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Sportowcy, czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W sobotę, 8 sierpnia o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Motorem Lublin. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Te drzwi otworzymy dla was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
16: Nie, a co się dzieje?
17: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
18: To jedziemy do Bobolandu.
17: Tylko 7 i 8 sierpnia, Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
19: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Sorry Boys i absolutnie, absolutnie, absolutnie nie mówimy wam dość najlepszym polskim hitom. One będą grały po godzinie 15. Zapraszam w imieniu Kamila Kowalskiego, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Barga, do usłyszenia jutro o 10.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Señory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody. Na lody. Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy. Żagle 2026 w Szczecinie. Od 14 do 16 sierpnia Wały Chrobrego i Łasztownia staną się sercem wielkiego żeglarskiego święta. Przed nami 3 dni atrakcji. Ponad 30 jednostek z Polski i Europy. Otwarte pokłady, rejsy, atrakcje dla dzieci, jarmark pod żaglami i pokaz dronów. A wieczorem koncerty. 14 i 15 sierpnia wystąpią gwiazdy SK Music Tour. Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Jan Gleosia. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPos. How good is that?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Drodzy kierowcy, jeżeli myśleliście, że płynnie przyjedziecie do domu z pracy, to nie mam dla was dobrych informacji, ponieważ korkuje się teraz m.in. na Strugach w kierunku ulicy Hangarowej. Uważajcie na Gdańskiej w obu kierunkach. Dłużej postoicie także w rejonie Ronda Portowców. Ciasno jest na Santowskiej i na 26 kwietnia. Noga z gazu także na Kraśnickiego i na Chopina. Na termometrach 31 stopni Celsjusza. Dziś jeszcze przed nami opady deszczu, a nawet burze.
16: Jest 15, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Kluczowe będą najbliższe dwie doby. To informacje od premiera odnośnie reakcji w sprawie cen paliw. Polska czeka na rozstrzygnięcia w sprawie cieśniny Ormus. Donald Tusk przypomniał, że według zapowiedzi prezydenta USA strategiczny szlak może zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin.
17: Dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom.
16: Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
18: Ceny paliwa powinny w okresie wakacji stanieć.
19: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i czy to jest opłacalne.
20: Górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
16: Według wyliczeń biura Reflex, litr diesla kosztuje teraz średnio 8 zł i 19 groszy, z kolei litr benzyny 95 7,55 zł. Bił partnerkę i przetrzymywał ją w mieszkaniu, później zaatakował ją w szpitalu. 38-latek trafił już do aresztu. To dramatyczna historia z Białegostoku. Kobiecie udało się uciec z mieszkania, relacjonuje Malwina Olszewska z białostockiej policji.
4: Pobita kobieta trafiła do szpitala, tam odnalazł ją 38-latek i po raz kolejny zaatakował. Wówczas został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu.
16: Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu do 25 lat więzienia. Koniec ze scrollowaniem na przerwach. Co uczniowie mają zrobić z telefonami? Od 1 września wchodzi w życie całkowity zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sprawdzamy dziś w Radiu SK2, jak placówki są do tego przygotowane.
14: Co uczeń ma zrobić z telefonem po przekroczeniu progu szkoły?
21: Nie powinien go używać. Może go posiadać, może go mieć w plecaku, ma być wyłączony, może go zdeponować do swojej spersonalizowanej szafki. Będziemy się przyglądać, jak w praktyce te mechanizmy się będą przedstawiać.
16: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Uczniowie będą mogli skorzystać z telefonu tylko w sytuacjach nagłych. Więcej w tym temacie piszemy na sk.pl i se.pl.
22: Nawet nie pytają o zgodę, tylko pokazują prawie 40 stopni, słońce do tego jeszcze na rekord idzie, niebo odpaliło pełną moc. Wy odpalcie sk2.pl, bo za chwilę ktoś może zostać nowym liderem naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza i otworzy może tobie drzwi do luksusowego hotelu w Sopocie. A teraz znajdźcie trochę cienia, zaczynamy środę, która zapowiada się naprawdę gorąco.

0: ja w głowie mam ten hotel pięciogwiazdkowy.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2 Polska jest najfajniejsza.
0: I w głowie ten hotel również pewnie ma Teresa. Cześć Teresa.
3: Witam serdecznie.
0: Napisałaś w zgłoszeniu, że chciałabyś pojechać czy to nad morze, czy to w góry, nieważne. Chciałabyś po prostu odpocząć od tych upałów, które są teraz akurat. Ile tam u ciebie stopni na termometrach?
3: No mówię, w granicach 36-38.
0: Wow, prawdziwa sauna. Trzeba przyznać. A co powiesz na to, żeby w takiej saunie, załóżmy, wskoczyć do hotelu Grand?
3: Bardzo chętnie bym skorzystała, jak najbardziej.
0: Sofitel Grand Sopot może akurat otworzy dla ciebie drzwi, ale zanim przejdziemy do serii pytań, z którymi ty się zmierzysz i po których będziemy wiedzieć, czy będziesz liderką, czy nie w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza, chciałbym ci już powiedzieć, że masz od nas, od Eski, 2 nagrodę gwarantowaną. A jest to zestaw kosmetyków, Ziaja z serii Sopot San Gdynia i masełko jeszcze kakaowe. Przy tych 37 stopniach na pewno się przyda. To już jest twoja nagroda gwarantowana. To ona leci do ciebie.
3: Dziękuję.
0: A teraz najważniejsze. Za moment usłyszysz pytania związane z Polską i masz 30 sekund, żeby odpowiedzieć poprawnie na jak największą liczbę z nich. Liczy się refleks, pierwsza myśl, no i znajomość naszego kraju, a ty odpowiadasz tylko tak lub nie. Opcje są dwie, innej nie ma. Tak lub nie. Wczoraj grała Julia. Udało jej się odpowiedzieć na 9 pytań. 8 miała poprawnych odpowiedzi, ale tylko jedną błędną. No i ten właśnie Juli wynik. Dzisiaj masz Teresa do pobicia. Trzymam za ciebie kciuki, mam nadzieję, że dasz radę. No, nie takie rzeczy się robiło. Jeżeli zdobędziesz 9 poprawnych odpowiedzi, to wiesz, zostajesz numerem 1 naszej zabawy i będziesz o kroczek w stronę luksusowego weekendu w Sopocie. Wszystko jasne?
3: Jasne.
0: Dobra, świetnie. Pamiętaj, czas rusza dokładnie wtedy, kiedy ja skończę czytać pierwsze pytania. To co, gotowa? Zaczynamy?
3: Gotowa. Zaczynamy.
0: Czy smog wawelski znajduje się w łazienkach królewskich?
3: Nie.
0: Czy zdarza się, że temperatura wody w polskim morzu przekracza 20 stopni?
3: Tak.
0: Czy na mieszkańców Podhala mówi się górnicy?
3: Nie.
0: Czy w Polsce produkuje się wino?
3: Tak.
0: Czy pity to bułki, które co roku składa się w Urzędzie Skarbowym?
3: Tak.
0: Czy aktor Michał Żebrowski wcielił się kiedykolwiek w rolę Wiedźmina?
3: Tak.
0: Czy Szymon Marciniak jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie?
3: Nie.
0: Czy Polska ma swoje narodowe linie lotnicze?
3: Tak.
0: Czy stolicą województwa małopolskiego jest Zakopane?
3: Nie.
0: To już tutaj było na wybicie, ale wydaje mi się, patrzę na komisję, to ostatnie już było po czasie. Nie, no niestety nie mogę zaliczyć w takim razie. Na ile Dominika odpowiedziała Teresa pytań? Ile mamy poprawnych, ile błędnych odpowiedzi?
3: Na 8 pewnie.
4: Tak, udało się odpowiedzieć na 8 pytań, z czego 7 poprawnych.
0: 7 poprawnych, tak? A która była błędna?
4: 5. pytanie, czy pity to bułki, które co roku składa się w Urzędzie Skarbowym?
0: No, bułki nie. Pity jednak w kebabie można kupić. Dokładnie. Ale panie z Urzędu Skarbowego na pewno...
3: Ja pierdzielę, przyjechałam się na własnym tym.
0: No właśnie, no pity to nie bułeczki, ale za to masz smaczną, kakaową nagrodę, no bo przecież zestaw kosmetyków z serii Ziaja, serii Sopot San Gdynia Sopot już
3: bardzo
0: tutaj leci do ciebie.
3: Bardzo mi miło, tak, dziękuję ślicznie.
0: Czy pozdrawiamy jeszcze kogoś?
3: Pozdrawiam was wszystkich słuchaczy i wszystkich znajomych i moich podatników przede wszystkim.
0: Żeby oczywiście było jak najmniej do płacenia podatków, a jak najwięcej
3: tak,
0: tego, co sprawia przyjemność.
3: Tak, na przyjemność, tak jak najbardziej.
2: Polska jest najfajniejsza.
1: Najfajniejsza. Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
0: Tą przyjemnością może być właśnie hotel Sofitel Grand Sopot, sk2.pl. Polska jest najfajniejsza, tam się zgłaszajcie. Jutro kolejna runda. Gdzie

0: Ta piosenka pewnie powstała po tym, jak Robert Gawliński właśnie latem przechadzał się plażą. Wilki i Baśka, hymny kobiet. 15.30 się zbliża. Jakub Konieczkowicz i najważniejsze newsy w SC2.
1: Jest akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego z udziałem sanek. Do zdarzenia doszło w styczniu pod Kielcami. 20-letni Wojciech K. ciągnął autem sanki z dwoma kolegami. Podczas jazdy zjechały na przeciwległy pas i uderzyły w jadący z naprzeciwka samochód.
2: W toku tego postępowania zebrano bowiem materiał dowodowy, który dał podstawy do przedstawienia kierującemu zarzutu spowodowania wypadku drogowego, w którym jedna osoba poniosła śmierć.
1: Wyjaśniał Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach. 20-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Niemieckie służby podejrzewają sabotaż. W pobliżu lotniska w Lipsku samolot transportowy zderzył się w nocy z niezidentyfikowanym obiektem. Port wstrzymał operację. Na płycie znaleziono drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi. Reagowały służby. Przeprowadzono kontrolowaną detonację urządzenia. Już 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Ministerstwo Cyfryzacji i Poczta Polska ogłosiły, że korzysta z niej już ponad 4,5 miliona Polaków, a od początku lipca z usługi można korzystać także w aplikacji mObywatel.

0: A co to za grupa?
1: Grupa ich troje.
0: Wszystko się zgadza. A propos lata, neurolożka, jeszcze czytam w internecie, mówi, jak mózg reaguje na upał. Jak po alkoholu.
2: SK2.
0: Wszystko faluje.
3: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
3: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
3: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
7: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
8: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
10: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
11: Nie, a co się dzieje?
12: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
13: Pojedziemy do Bobolandu.
12: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
17: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: jest genialna w tym, co robi. Anna Maria Jopek w ST2, jest też Jakub Konieczkowicz, a to oznacza, że za chwilę najważniejsze newsy o 16.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
3: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoty 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: I po reklamie.
5: Przejazd przez Szczecin, płynny przejazd przez Szczecin na pewno nie jest możliwy. Między innymi dłużej stoimy na Taczaka i w rejonie ulicy Łukaślińskiego. Uważajcie też na Mickiewicza. Noga z gazu na 26 kwietnia. Dłużej postójcie na Cukrowej i na Krakowskiej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego. Ciśnienie w Szczecinie jest na stabilnym poziomie, na termometrach 30 kresek. Nieco więcej chmur nad naszymi głowami i z tych chmur spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz.
6: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w organizacjach, na czele których stał lub stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku, śledczy nie chcą jednak na razie mówić o szczegółach.
6: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, sprawa ma dla niego charakter polityczny. Teraz informacje z dróg, zderzenie trzech osobówek i busa. Jedna osoba jest ranna. Do niebezpiecznego wypadku doszło na Krajowej 19 w miejscowości Turna Mała nad Bugiem. To trasa Siemiatycze-Sarnaki. Na miejscu pracują służby, ruch odbywa się wahadłowo. Dziś w kraju niemal 40-stopniowe upały. Przez temperatury SOR-y są przepełnione. Między innymi w warszawskim szpitalu klinicznym Dzieciątka Jezus brakuje już wolnych miejsc. Odwodnieni i osłabieni pacjenci leżą na korytarzach.
8: 18 osób do przyjęcia do klinik internistycznych. To jest naprawdę bardzo duża liczba. Też widać na korytarzu, że nie jesteśmy w stanie każdemu choremu zapewnić godnego miejsca leżenia.
6: Mówi profesor Paweł Łęgosz, dyrektor do spraw lecznictwa Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Według prognoz upały w Polsce mają potrwać do piątku.
0: Odradzamy o tej porze wychodzenie z domu. Odradzamy. Po co wychodzić? Lepiej wskoczyć pod prysznic. O, teraz dopiero człowiek docenia, po co jest ta słuchawka. Jeden z najpopularniejszych dni tego lata, kochani, przed nami. Kolejny, rekordowo ciepły. Żar leje się z nieba jak w ST2.

0: Kuba dzisiaj, o, widzę, że krótka koszulka, spodnie też takie za kosteczkę.
1: No ja, takie warunki, no.
0: Ja również, nie oszukujmy się, to jest właśnie taki gorący dzień, a za chwilę jeszcze Jarząbek tutaj wpadnie, ale widziałem go na dole. Wiecie, że on jest w garniturze?

0: można mieć od tego skwaru. Artur Jarząbek teraz i prawda, od której też można mieć dreszcze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Niepewne czasy zawsze budzą pytania, co zrobić z oszczędnościami, żeby były bezpieczne? Trzymać je w banku, w gotówce, a może w innej walucie? Eksperci radzą jedno, zachowaj spokój i nie działaj pod wpływem emocji. Najważniejsza zasada to dywersyfikacja, czyli rozłożenie środków w kilku miejscach. Warto mieć konta w dwóch lub trzech bankach i część pieniędzy w stabilnych walutach, takich jak euro, dolar czy frank. Polskie banki są bezpieczne, a depozyty do 100 000 euro chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. A gotówka w domu? Owszem.

Niewielka kwota może się przydać, ale trzymanie większych sum to już ryzyko kradzieży. Lepiej, żeby pieniądze pracowały na lokatach, kontach oszczędnościowych albo w obligacjach. Ci, którzy dysponują większym kapitałem, mogą pomyśleć o nieruchomościach, złocie czy srebrze. Eksperci przestrzegają jednak przed zbyt szybkimi zyskami w internecie. Łatwo wpaść w sidła oszustów, dlatego klucz to rozwaga. Chłodna głowa, bo jak mówią specjaliści, strach i chciwość to najgorsi doradcy finansowi.

0: Wiktor Dyduła i Szybkie Tempo w SC2, ale warto wszystko robić wolno, wtedy się może i dłużej żyje. Za to Szybki Skrót Newsów i Jakub Konieczkowicz, 16.30 w SC2.
1: Atak nożem w centrum Londynu. Kobieta raniła 4 mężczyzn. Służby zatrzymały 47-latkę, przekazała londyńska policja metropolitalna. Na ten moment nie ma informacji o stanie poszkodowanych. Sprawę badają służby. Do tematu będziemy wracać. Gorący dzień i fatalne wieści ze świętokrzyskich lasów. Strażacy walczyli z serią niebezpiecznych pożarów. W miejscowości Motkowice w powiecie jędrzejowskim spłonęło 6 hektarów poszycia leśnego. Ogień wybuchł też w pobliskich stawach. W akcji brało udział aż 18 zastępów. Z kolei w powiecie włoszczowskim płomienie zagrażały domom letniskowym.
2: Prowadzone były działania w obronie 2 domków letniskowych. Sytuacja jest już opanowana na miejscu, 13 strażackich zastępów.
1: Mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Komendy Strażaków. Ratownikom udało się już opanować także inne pożary w regionie. Na koniec nowi ptasi podopieczni wrocławskiego zoo. To czubacze hełmiaste i afrykańskie sułtanki. Te drugie to krajowy unikat. To jedyna taka para w polskich ogrodach. Ptaki można już zobaczyć na wybiegach. Pracownicy ogrodu liczą, że obie pary doczekają się potomstwa.
3: Cześć, tu Margaret. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Top of the Top Festival w Sopocie. Już niedługo. Do zobaczenia.

0: ocierają łzy. Bo to hit z filmu Ogniem i Mieczem. Słońce dziś włączyło tryb ogień. Edyta Górniak, Wietek Szcześniak, Wesce 2 w kinie, a nie na filmie. Zresztą nieważne. W kinie fajnie, bo chłodno. SK2. Od klimatyzacji. A u nas w scenariuszu Dawid Kwiatkowski, Kaja Stanach z Kaśką Kowalską. Duety jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Radio SK i Miasto Szczecin zapraszają na SK Music Tour w ramach Żagli 2026. 14-15 sierpnia. Dwa dni pełne muzycznej energii przy Wałach Chrobrego. W piątek wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski i Oskar Cyms. W sobotę Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Uwaga! Jak co rok pod trasą zamkową na Łasztowni czeka na Was miasteczko Radia SK z imprezowym autobusem i atrakcjami. A tuż za pomnikiem Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, nasz śmigłowiec. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni. Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w Biurze Sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
7: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl! W sobotę, 8 sierpnia o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Motorem Lublin. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
10: Nie, a co się dzieje?
11: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
12: To jedziemy do Bobolandu.
11: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: bardzo fajny, kobiecy, babski duet na to lato od Eski 2. My też najlepszych słuchaczy, czyli was, wysyłamy w duetach na koncerty męskiego grania w te wakacje. Kolejny podwójny karnet może trafi do ciebie. Wystarczy tylko, abyście dokończyli zdanie. Uwaga, zadanie jest takie. Dokończ zdanie. Gdybym dziś zdobył karnet na męskie granie od Eski 2, pierwsze co robię to i nagrywacie głosówki na Messengera Eski 2 albo 726-826-826. Gdybym dziś zdobył, bo może zdobędę, karnet na męskie granie od Eski 2, pierwsze co robię to...
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: W okolicach godziny 17 termometry w Szczecinie pokazują 31 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco wyższa. Jeżeli jesteście na zewnątrz, to szukajcie cienia albo warto mieć przy sobie okrycie na głowę i butelkę zimnej wody. Przypominam, że jeszcze dziś spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz. Ciśnienie na stabilnym poziomie. Na ulicach Szczecina też jest spokojnie, jednak warto zdjąć nogę z gazu na Wyszyńskiego. Uważamy też przy trasie zamkowej.
11: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zginęło 2 trzynastolatków. Chłopcy topili się w jeziorze Durowskim w Wielkopolsce. Gdy zniknęli pod taflą wody, na miejsce ściągnięto służbę.
12: Ci chłopcy byli wyłowieni. Prowadzona była akcja ratownicza. Powiadomiono też lotnicze pogotowie ratunkowe.
11: Relacjonuje Malwina Szuman z komendy w Wągrowcu. Lekarz z lotniczego pogotowia ratunkowego na miejscu stwierdził śmierć chłopców. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, nastolatkowie byli bez opieki na niestrzeżonej plaży. Okoliczności wydarzeń ustalają służby. 4 osoby ranne po ataku nożem w dzielnicy Londynu. W związku ze sprawą zatrzymano kobietę. O incydencie poinformowała m.in. telewizja Sky News. Mamy oświadczenie londyńskiego pogotowia ratunkowego. Zgłoszenie wpłynęło około 12.30. Dotyczyło ataku nożem na ulicy Endell Street. Na miejscu udzielono pomocy 4 pacjentom. Następnie przewieziono ich do centrum urazowego jako priorytet. Mogliśmy usłyszeć na antenie Sky News. Poszkodowani Poszkodowani to cztery mężczyźni. Na razie nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia. Od 1 września telefony tylko w plecaku. Z początkiem roku szkolnego zaczną obowiązywać przepisy ograniczające korzystanie z telefonów komórkowych w szkołach. Sprawdzamy dziś w Radiu SK2, jak przygotowane są do tego placówki. Zmiany mają pomóc uczniom skupić się na lekcjach i ograniczyć czas spędzany przed ekranami.
13: Na przykład w małej szkole w sekretariacie zostawia, czy zamyka w plecaku i nie może wyjąć. Proszę też pamiętać, że są szczególne przypadki, w których telefon może być użyty.
11: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Na szczegółowe zasady takich wyjątków określi statut szkoły.
13: Ponad 50% szkół podstawowych ma już wprowadzone różnego rodzaju własne wewnętrzne regulacje. Są to albo już takie zorganizowane szafki, albo miejsca w szkołach, albo czasami tak zwane plecakowanie.
11: Nowe przepisy obejmą szkoły publiczne, niepubliczne oraz przedszkola, a więcej w tym temacie przeczytacie na sk.pl i se.pl.
14: Dobrze, że są wakacje, to można złapać za telefon i dokończyć zdanie. Gdy zdobędę karnet na męskie granie, to bo w szafce mam tutaj podwójny karnet. Widzę, że Jakub się uśmiecha. Chciałby.
15: Chciałoby się,
14: ale nie może. Wy za to tak, zróbcie to tak właśnie, abym pomyślał, że to ty musisz jechać do Krakowa.
16: Najlepsze polskie hity.
14: Jedna z osób, która na scenie męskiego grania bardzo często występowała. Igo Westy 2.

0: Lamber w S2 i co ja robię tutaj? Takie pytanie zadaje sobie pewnie Karol. Cześć, Karol.
1: Cześć.
0: No jak to, co robisz? W S2 zaraz odpowiesz na pytanie. Gdybym zdobył podwójny karnet na męskie granie, to?
1: Skaczę na bombę do basenu u sąsiada.
0: U sąsiada. Dobra. I teraz pytanie.
1: Jestem przygotowany.
0: Ale naprawdę?
1: Tak.
0: Na serio? No to w takim razie, ale z telefonem czy nie? Zostaw jednak telefon obok. Dobra. Z telefonem razem?
1: Ręka w górze będzie.
0: Dobra, no to uwaga, skaczymy. 3, 2, 1 i...
1: Bomba!
0: Zrobił to! Karol, w takim razie, żeby jeszcze bardziej podkreślić emocje, normalnie wszyscy tutaj w studiu są pod wrażeniem tego, co ty dokonałeś. Wskoczyłeś...
1: Prawie Michael Phelps.
0: Proszę?
1: Prawie Michael Phelps.
0: Tak, dokładnie. Powiedz mi jeszcze tylko, kogo zabierasz w takim razie, bo podwójny karnet na męskie granie do Krakowa za ten skok na bombę do basenu sąsiada leci do ciebie. A ty z kim lecisz do Krakowa na męskie granie?
1: Moją ukochaną Anią z Zamościa, a teraz jest na granicy ukraińskiej w Dąchowiczowie.
0: O, pozdrawiamy serdecznie. Radość po prostu większa niż dzisiejszy upał. W takim razie przygotowuj się już. Ręcznik też zabierz. Nie wiem, czy tam będziecie wskakiwać na bombę do basenu.
1: Do łóżka na pewno. SK2.
0: No to będzie gorąco w tym łóżku. Tak jak podczas męskiego grania 2 lata temu było... Daria Zawiałow. Mrozu, bracia Kacperczyk, to przedsmak tego, co będzie się działo w tym roku.

0: Rafał Brzozowski, który teraz gwiżdże ze szczęścia, no bo w końcu w minioną sobotę założył na palca GPS-a, jest szczęśliwym małżonkiem. A teraz powspominamy dawne czasy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I tutaj lądujemy w roku, w którym cały muzyczny świat zamarł na wieść o śmierci Elvisa Presleya 1977, ale paradoksalnie w tym właśnie samym roku, w którym świat żegnał Elvisa w Polsce, on zyskał swojego godnego reprezentanta. Ciekawy jestem, czy wiecie, o kogo mi chodzi. No, Krzysztof Krawczyk, tak. Dla niego powstała piosenka w tym roku, która miała pokazać ogromne możliwości głosowe, ale także estradowe i ruchy naszego Krzysztofa Krawczyka. Kompozycja ta miała udowodnić, że on w 100% po prostu zasługuje na przydomek polskiego Elvisa Presleya.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Zresztą posłuchajcie sami. Jakby śpiewał po angielsku, to brzmiałby jak Elvis. Sklonowany. Pamiętam ciebie z tamtych lat.

0: spokojne gitarowe soft country, nowość od Zali w SC2, na którą również możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce na sk2.pl. A propos miłości, dostałem taką informację na Messengera SK2. Mój chłopak zrobił ankietę, czy powinien ze mną zerwać. Według mnie powinien zerwać.
1: SK2.
0: Bukiet kwiatów dla ciebie.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody.
2: Na lody.
0: Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
7: Nie, a co się dzieje?
8: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
9: Pojedziemy do Bobolandu.
8: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
10: I po reklamie.

0: Ojcowie polskiej sceny rockowej, którzy są na niej od 45 lat. Lady Punk, Westy 2, ich sztuka latania, za to sztukę przekazywania informacji tych najważniejszych. Już za chwilę zaprezentuję Wam w Newsach Eski 2 Jakub Konieczkowicz o 18.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Żagle 2026 w Szczecinie. Od 14 do 16 sierpnia Wały Chrobrego i Łasztownia staną się sercem wielkiego żeglarskiego święta. Przed nami 3 dni atrakcji. Ponad 30 jednostek z Polski i Europy. Otwarte pokłady, rejsy, atrakcje dla dzieci, jarmark pod żaglami i pokaz dronów. A wieczorem koncerty. 14 i 15 sierpnia wystąpią gwiazdy SK Music Tour. Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Jan Gleosia. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.
0: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter, byli bez opieki na niestrzeżonym kąpielisku. Gdy służby dostały zgłoszenie, pierwszy na miejscu zjawił się Nurek Wopro.
10: Wyciągnął dwóch 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.
0: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą 40 minut. Reanimacja trwała około godziny. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków przebywających w Grecji oraz planujących tam wyjazd przed szalejącymi w tym kraju pożarami. Ogień obejmuje już nie tylko greckie wyspy, ale także część kontynentalną. Nasi złoci medaliści siatkarskiej Ligi Narodów są już w kraju. Jak wspominają pobyt w Chinach?
11: Nikt, bo nam służy. Fanem jedzenia nie jestem chińskiego, ale no hale i raczej sukcesy będę dobrze wspominał.
0: Mówił Tomasz Fornal. Niebawem przed siatkarzami kolejne wyzwania. 10 września mecz z Portugalią w Mistrzostwach Europy.
12: To co oni ich tam karmili? Z zupkami chińskimi?
13: Ja to chyba wolę nie wiedzieć.
12: W ST2 nie made in China. Same oryginalne, najlepsze polskie hity i w kalendarzu tutaj, przyjacielu, patrzę, 5 sierpnia mamy dzień bez bielizny.
13: No i teraz mi mówisz na koniec dnia?
12: Można go obchodzić nawet pod koniec dnia, tym bardziej, że dzień w ogóle nie zwalnia, jeżeli chodzi o temperaturę, ale jak człowiek zrzuci z siebie trud dzisiejszego dnia i przy okazji jeszcze bieliznę, to temperatura może wzrosnąć.
14: Polskie hity. SK2.
12: I o tym nie zapominajcie, ale za chwilę też będzie ochłoda. Zabiorę Was z roterami na jedną z dzikich plaż. O tym nie można zapomnieć. 1.8L w ST2.

Dźwięki pachnące latynoskim słońcem. Wesce 2, Dawid Kwiatkowski i Margaret, która odlicza dni do festiwalu w Sopocie. Jeszcze kolorowa prasa. Mieszkaniec Włoch, czytam to dzisiaj na żółtych paskach, również w telewizji. Przez roztargnienie wyrzucił do kosza zwycięski kupon z loterii. I to nie byle jaki, bo kupon wart 1 000 000 euro. I od razu, jak powiedział o tym w sortowni śmieci, bo tam pojechał, wszyscy pracownicy zostawili robotę jak jeden mąż i zabrali się za szukanie kuponu w śmieciach. I znaleźli. SK2. Dlatego wszystkim należy się z tego 1 000 000 euro. Znaleźne. No i pracownikom sortowni jeszcze do kosz pełen słodyczy.

z klasą i wdziękiem. W SC2 gramy hity, które potrafią zawrócić w głowie. Jak starsza posterunkowa Klaudia Węcłaś, warszawska policjantka, została drugą wicemis Polski 2026. Mandaty wręcza, ale tylko za przekroczenie piękności. SK2. A jutro po południu w SC2 na wybiegu pojawi się Miss Polonia 2025, Maja Todt. Ona leci do Wietnamu, aby reprezentować nas na konkursie z piękną 75-letnią tradycją, czyli konkursie Miss World.

0: to brzmi pod altaną. Hity, które podbijają wakacje, Metzner West 2 i rekord temperatury w Austrii przy granicy ze Słowacją. Termometr pokazał 41,2 stopnia Celsjusza. Czy to w alpejskim kraju szczyt możliwości? SK2. W Polsce, szczególnie w aucie zostawionym na parkingu, o 41 stopni to pęka bez problemu.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
7: Sportowcy, czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W sobotę, 8 sierpnia o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Motorem Lublin. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
10: Nie, a co się dzieje?
11: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
12: To jedziemy do Bobolandu.
11: Tylko 7 i 8 sierpnia, Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
13: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow z takim przesłoniem na upalne i gorące dni, że lepiej siedzieć na chacie. I to z tobą i z najlepszymi polskimi hitami, które gramy w te wakacje tylko w RS2. A za chwilę 19.
1: Reklama.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: I po reklamie.
0: Kolejna noc. Czeka nas z wiatrakiem dla ochłody. 20 stopni, jutro nie mniej niż 30. No chyba, że nad morzem. Im bliżej plaży, przyjemniejsze warunki do 25. Najlepszy ratunek, cień, woda i prosto z muzycznej lodówki to co najlepsze.
10: Najlepsze polskie hity.
0: Na orzeźwienie mafia z ich imię deszczu, mrozu też się pojawi, a teraz Natka Nykiel.

Najlepsze przynosi polskie hity i tylko takie dla was gra SK2. W te wakacje tymczasem za oceanem gliniarz udawał drzewo. Pisze dzisiejszy Super Express. Amerykański policjant przebrał się, chyba tutaj widzę, za dąb i przez lornetkę łapał kierowców, którzy rozmawiali przez telefon. I nikt się nie buntował. Inaczej do dziupli.

0: Kasia Serykwicka w SC2, jej hit SOS, bo wsiadamy do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Są hity, w których można się zakochać od pierwszego dźwięku i tak jest właśnie w tej historii. W tym przypadku odkryjemy miłość nieznaną Alicji Majewskiej. Muzyka i tekst powstały na początku z myślą o zupełnie innej artystce. Danuta Błażejczyk miała śpiewać ten numer, ale jakoś on nie wpadł jej w ucho, za to w melodii, którą grał na pianinie Włodzimierz Korczy, od razu zakochała się Alicja Majewska i odkryła miłość do tej piosenki 40 dokładnie lat temu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I wszyscy wtedy zakochali się w tym numerze.

Jak teraz jedziecie przez swojego tam, idealna nowość. Na pokonywanie wakacyjnych skrzyżowań nie pofilujcie. W SC2 ze mną bądź i feel.

0: można lecieć do gwiazd z lądowaniem jeszcze na Księżycu, na którym to dzisiaj rozbiła się rakieta Falcon. Powstał też ogromny krater. Krater proponuję zalać wodą. W taki upał i mamy galaktyczny basen.
1: SK2. Reklama.
2: Radio SK i Miasto Szczecin zapraszają na SK Music Tour w ramach Żagli 2026. 14-15 sierpnia. Dwa dni pełne muzycznej energii przy Wałach Chrobrego. W piątek wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski i Oskar Cyms. W sobotę Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Uwaga! Jak co rok pod trasą zamkową na Łasztowni czeka na Was miasteczko Radia SK z imprezowym autobusem i atrakcjami. A tuż za pomnikiem Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina nasz śmigłowiec. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni. Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
3: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
6: Nie, a co się dzieje?
7: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
8: To jedziemy do Bobolandu.
7: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15.
9: Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
10: I po reklamie.

0: zachęcające do walki na poziomie Ligi Europy, w której to Górnik Zabrze zmierzy się za kwadrans, a za godzinę Hubert Hurkacz będzie w Montrealu machał rakietą. Takie są perspektywy sportowe na ten wieczór, przy którym razem z Wami spędzamy czas i przy najlepszych polskich hitach, które dla Was gramy, i świat się nie pomylił. Choć za chwilę o tym Patrycja Markowska.
1: Reklama.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. I po reklamie.

sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W sobotę, 8 sierpnia o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Motorem Lublin. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. I pory.

0: nocy. Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W sobotę, 8 sierpnia o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Motorem Lublin. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
1: I po reklamie.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.